0: Jestem taki sam jak wszyscy inni.
1: Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem nikim. Jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu

ale chciałbym w przyszłości po prostu no jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie ma lina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajelcibie, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mięśnych

Zanim spalisz papierowe warstwy, to mnie obnaży, tak więc traktuj. Nie wypieraj faktów, słona już nie bardziej niż na fali się mywa marmur. Nie mogę stracić swoich aktów, grafitowa pamięć, ona niech nie straci swoich banków z obrazami z nami.

0: Campus. 97,1 FM.
1: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
2: Cisza głośniejsza niż krzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno.

ścianie. Fajnie, fajnie, choć dosyć banalne te marzenia. Patrzę w dal, chcę być tam, gdzie mnie jeszcze nie ma. Nie ma takich miar, takich skal. Znowu się oceniam, w głowie szkwał. Znowu słyszę, jak śpiewa

0: To campus.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

Kiedyś wypiję tę szalę goryczy do reszty. Życie moneta, wiem, nie byłbym orłem bez reszki. Lecz muszę wyrównać rachunki, zanim zamknę księgi, bo wciąż nad głową mi krąży.

Tak wielu z nas pochowano tu żywcem za młodo. Tak wielu porzucono na mieliźnie, daj spokój. Po swoje wrócimy tu nawet jeśli za grobą. Życzyli śmierci, to się nie spełni. Słuchać ich jęki zawodu.

Tak wielu z nas przytrzymano niewinnych pod taflą. Tak wielu z nas poświęciło się innym na darmo. Wasz krok jest pewny, lecz lód nigdy nie był tak cienki. I spod powierzchni już słychać, jak zgrzytają zęby, a

0: Hej Wojtku, pewnie wiesz, że jesteś naszym priorytetem i przygotowaliśmy dla ciebie brief umowy na bardzo atrakcyjne warunki.
1: Oferujemy ci 20%.
2: A, to pomyłka.

Z Ostój, kiedy masz do czynienia z ogrem? Raczej nie ma kopyta, no bo jesteśmy w Polsce. Wiem, że boli logika, lecz nie musi być osłem. Gdy pod nogą ulica wskazujących chowaj, tacy nie do wytykania, to są majątki smakosze. Nie noszę

co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz troską? Przez przypadek przywidziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos i na tym karku już lat czy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół.

więcej bowiem. Aha. To nie jest darcie, aby to jest cała opowieść. Aha. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomin, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć słysząc, jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jab. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi. Ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykluchrwić, choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu choćby odrobiny, bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś

0: Radio Campus.
1: Na billboardzie Krzychu Zalew i ma w klapie żonki. Na osiedlu wychowany jestem, co się z gettem łączy. Tu na gruzach coś dziwnego, aura jakby jadem kąsi. WF-ista znał konwencję, jarał na kanciapie sporty. A za oknem mur pawiaka, do agresji bodźcem. A ze szkoły to wyniosłem, żeby pierwszy walić w trąbę. Na wycieczki, autokary,

wyglądają starsi. Dostać trzeba brzuch sypnę, ten śmiechu warte, ale barwi. Szary syf i szare barwy Marchlewskiego, pierwsze lombardy. Pierwsze audice 80, a w nich purpurowe karki. Beton mamo, ja chcę narki. Nie ma siana, noszę tramki. Zwykłe no name'y, żadne konwersje. Rłoki dostaję od taty, bo go mam, się dowiaduję jednak. Siłę czuję przez to jak bestia. Tylko czemu on żyje z kim innym, dwa dalej osiedla.

0: Chcę się poczuć jak w czasach, gdzie nie miałem nic, a wszystko i tak dzieliliśmy na dwa i śmigaliśmy do trezora grać na godzinę w pierwszy Mortal Kombat. Martensy, fleki, lenary i butterfly, co krok na dychę stał składką, kasownik rączkę z boku miał. Kantor i sex shop z kotarą w drzwiach,
1: z kotarą w drzwiach.
0: A stary fryzjer strzygł prawie wszystkich nas,
1: wszystkich nas.
0: Po koszykówce naftę od wieżki szliśmy grzać. Benzyna z mety ma ten okropny posmak. Dziewczyny z dyskoteki średnio nas chciały znać,
1: chciały znać.
0: Raczej jak już to może choć na raz. Czasem był ten fart,
1: był ten fart.
0: Za tamten umysł stan bym dzisiaj tyle dał.
1: Tyle dał.
0: Chyba już wiem co gonił ojciec i przed czym uciekał. I ma być szorstko to pal sega. O łatwych startach i trudnych metach, nie złotych kartach, drogich baletach. Waszych kobietach to nie hurdeta, nie geta na szyi, nie prochodili, nie spiny, nie 72 godziny bez gorzkiej śliny. I tak wszędzie wcześniej inni byli. Sedno jest w tym miejscu od żółtych dżunkili. Sedno jest w tej śmierci co przychodzi w tak nagłej chwili. Tato spoczywaj w spokoju, trocheśmy nabroili. Trocheśmy nabroili.

0: ¿Sabes doce?
1: Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile

Саныш Досы. Академический радиокампус.

0: Studia ze studia.
1: Moim gościem jest Rafał Orłowicz-Murawski, broker technologii z Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć.
2: Cześć.
1: Będzie dzisiaj o nauce, biznesie, technologii, w wielu rzeczach w naszej rozmowie. Też dla osób, które będą się chciały tym zainteresować, porozmawiamy o pewnym wydarzeniu, które już w najbliższy poniedziałek. Ale zanim to wszystko, to myślę, że dobrze byłoby rozpakować sobie to słowo, które jest w twojej
2: pamięci. A jest co rozpakowywać,
1: to znaczy Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Co wy tam transferujecie w ogóle?
2: No to Uniwersytetu Warszawskiego rozpakowywać nie będę, natomiast z przyjemnością rozpakuję, czym jest Centrum Transferu Technologii i Wiedzy, a może najpierw czym jest transfer technologii i wiedzy. To, co jest często właśnie w ten sposób określane, chodzi tak naprawdę o to, żeby transferować, żeby przekazać, żeby w jakikolwiek sposób przemienić to, co jest wynikiem prac naukowców, to co jest wynikiem prac akademii, w elementy, w produkty, w technologie, które są dostępne dla przysłowiowego Kowalskiego albo dla firm. Czyli tak naprawdę zależy nam na tym, żeby to, co nasi naukowcy, doktoranci, czasem studenci, ale o tym za chwilkę, wypracują w akademii, żeby w taki sposób to ograć, żeby tak się tym zająć, żeby tak tym zarządzić i tak to ochronić, żeby trafiło to do otoczenia społeczno-gospodarczego, przede wszystkim poprzez firmy. Albo poprzez firmy istniejące, to mówimy wtedy o tak zwanej komercjalizacji bezpośredniej, albo o firmach, które musimy utworzyć na nowo, o startupach lub tak zwanych spin-offach, czyli spółkach odpryskowych uniwersytetu, czyli takich spółkach, w których po prostu udział ma Uniwersytet Warszawski, dzięki którym możemy tą technologię dalej rozwinąć i wdrożyć do gospodarki. Przykładem tutaj może być na przykład czy Explorna, czy Smarter Diagnostics, czyli takie nasze startupy Uniwersytetu Warszawskiego, spin-offy, które rozwijają tą technologię.
1: To jest jasne, to jeszcze technologia i wiedza w takim razie, one są, zdaje się, czymś różnym od siebie.
2: To jest zmiana, która bodajże weszła 2 lata temu, wcześniej nazywaliśmy się Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii, więc ten transfer technologii był tam zaszyty, ale ta wiedza nie. Głównie tak naprawdę chodziło o trochę zmiany takiego paradygmatu, takiego myślenia o tym, co my transferujemy, że nie transferujemy tylko i wyłącznie technologii, bo czasem to nie jest technologia. Czasem słowo technologia po prostu nie pasuje, czasem jest to wiedza. I to jest pewne otwarcie się na nauki społeczne, na nauki humanistyczne, które rzadziej wytwarzają technologię, a częściej wytwarzają wiedzę, która ma swoją wartość. I pytanie, która część tej wiedzy, którą generujemy, powinna być wycenialna i która powinna trafiać do otoczenia gospodarczego za opłatą i przy wynagradzaniu twórców tej wiedzy, a która część powinna trafiać do tak zwanego open access.
1: To wyobraźmy sobie teraz tę sytuację z perspektywy takiego właśnie naukowca, który ma albo wiedzę, albo jakąś technologię, w sensie bada coś, co wydaje mu się, że może być całkiem interesujące dla rynku, no ale jakby nie był nigdy uczony tego, nie skończył zarządzania MBA i niczego takiego.
2: Nie, i to jest totalnie zrozumiałe.
1: To jest totalnie zrozumiałe, jest tyle czasu trzeba poświęcić, żeby zostać samym naukowcem, więc jak to wygląda wtedy? Ktoś taki może po prostu do was przyjść na UW?
2: Tak, po pierwsze, mamy jeden konkretny dział komunikacyjny, gdzie można zadzwonić. Jeśli naukowiec ma jakieś pytania dotyczące biznesu, wdrażania, ale to są pytania ad hoc, to jak najbardziej może z tego skorzystać i po prostu zadzwonić do CTTW. Natomiast taka najbardziej klasyczna ścieżka to jest sytuacja, w której nasz naukowiec, najczęściej naukowiec z biologii, chemii, CENT-u, CNBH-u, fizyki, geologii, on przychodzi do nas, bo skończył grant albo kończy grant, a w ramach jego rozliczenia ma patent, publikację. I teraz nasza uczelnia, jako jedna z najlepszych uczelni w kraju, a my powiemy najlepsza uczelnia w kraju, jest uczelnią, która maksuje wyniki w ewaluacji. To znaczy my robimy tak dużo dobrych publikacji, tak dobrze zapełniamy sloty publikacjami, że w ewaluacji nasze wydziały nierzadko otrzymują najwyższe noty. Żeby podwyższyć te noty, nie da rady już tego zrobić publikacjami. Więc często twórca przychodzi do nas dlatego, że może z publikacji wygenerować patent. I to jest taka najbardziej klasyczna ścieżka i motywacja, która stoi za naukowcem, kiedy do nas przychodzi. Oczywiście druga motywacja jest taka, nazwijmy to, naukowca uświadomionego od strony biznesowej, który przychodzi, bo chce to skomercjalizować. No nie? I wtedy ta publikacja jest, że tak powiem, sobie, ale on rzeczywiście zależy mu na tej publikacji i my tego naukowca w jakiś sposób bierzemy pod skrzydła. Po pierwsze, jeśli chce się do nas zgłosić z jakimś rezultatem twórczym, czyli powiedzmy taką właśnie technologią na takim etapie do oceny, mamy formularz na naszej stronie, formularz elektroniczny, w której zgłasza wszystkie niezbędne informacje. Bo tych informacji jest sporo, które trzeba wziąć pod uwagę, a my następnie zabezpieczamy prawa własności. Po to istniejemy na uniwersytecie i po to tego typu ośrodki istnieją na uniwersytecie, żeby naukowiec właśnie nie musiał myśleć o wielu różnych rzeczach, żeby był przeprowadzony przez to. On nie musi wiedzieć, jak wygląda zabezpieczenie IP, gdzie trzeba złożyć podpis. On po prostu ma przyjść i w odpowiednich miejscach złożyć podpis. My mu to mamy wyjaśnić. Tak samo ocena technologii. My musimy to robić z nim, bo chcąc, nie chcąc, nie nadrobię 30 lat doświadczenia pana profesora lub postdoka, które może jest krótsze to doświadczenie, ale nadal ten człowiek jest lata świetlne w konkretnej dziedzinie przede mną, ale muszę umieć zadać mu takie pytania, żeby zrozumieć, czy to jest nauka, która świetnie rozwiązuje problem naukowy, czyli istotną różnicę między stanem obecnym a oczekiwanym, czy, i tutaj gwiazdka, księżyc, nie wiem, co jeszcze trzeba zaznaczyć, żeby ważne, czy problem biznesowy. A przez problem biznesowy rozumiem, że jest spełnienie dwóch warunków, że jest istniejąca różnica, istotna różnica między sytuacją, stanem obecnym a oczekiwanym i uwaga, dwa, ta różnica kogoś boli na tyle, że jest gotów za to zapłacić.
1: Ze mną studio wciąż Rafał Orłowicz-Murawski, broker technologii z Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli poczuliście, że ta część naszej rozmowy poprzednia była trochę dla was, że może robicie naukę, ale chcielibyście może spojrzeć na to trochę innej perspektywy, albo po prostu się tym zainteresować, no to jest okazja, bo w najbliższy poniedziałek organizujecie wydarzenie.
2: Dokładnie.
1: Możesz powiedzieć więcej?
2: 18 maja organizujemy wydarzenie w CNBH-u. Na naszych aktualnościach na stronie CTTW można znaleźć oficjalny link rejestracyjny na to wydarzenie, bo liczba po prostu miejsc jest ograniczona i na ten moment sam biznes i instytucje pozauniwersyteckie już zajęły 70 miejsc, więc jest tego sporo. Natomiast najważniejsze w tym wydarzeniu chyba jest to, że my chcemy na tym wydarzeniu trzy rzeczy ze sobą połączyć. Po pierwsze, pewną edukację. Wprowadzamy taki poradnik na Uniwersytet Warszawski, który jest 50 stronami ściągawek, wysokopoziomowym spojrzeniem na to, czym transfer technologii jest, czym jest komercjalizacja, czym są innowacje i że musimy na to patrzeć z perspektywy nie tylko technologii i finansowania, ale również innych czterech elementów. Korzystamy tutaj z KTH Innovation Readiness Level, czyli z sześciowymiarowej oceny gotowości, dojrzałości, innowacji. O tym możemy sobie jeszcze porozmawiać później. Druga rzecz, którą chcemy na tym wydarzeniu jakby w jakiś sposób uwzględnić, to jest dyskusja z biznesem. Pojawi się tam na przykład Zbigniew Leść, pojawi się Aleksandra Sabiniasz, czyli osoby, które przynajmniej dla mnie są bardzo cenne i w biznesie robią super rzeczy na absolutnie topowym poziomie innowacji w Polsce. Więc pojawią się także Jacek Emility z Explorny i Anna Wnuk, więc pojawi się grono biznesu, które na co dzień ma do czynienia z akademią i biznesem, z przemysłem, może nawet lepiej tutaj powiedzmy, i podyskutujemy sobie o tym, co decyduje o tej komercjalizacji, bo moim zdaniem nie jest to finansowanie. Natomiast trzecia część to jest prezentacja trzech pomysłów, trzech projektów akademickich, deeptechowych, które będą mogły się zmierzyć z publiką, ale również zaprezentować to, w jaki sposób one te sześć wymiarów dojrzałości i innowacji rozwijają w ramach swoich działań. Więc to są tak naprawdę te trzy rzeczy. No i wydaje mi się, że jeśli ktoś chce rozeznać, chce sprawdzić, czy nauka i biznes jemu się kleją, czy tak naprawdę on chce być gdzieś między akademią a przemysłem, czy chce zobaczyć po prostu, na ile te innowacje go kręcą, to wydaje mi się, że to wydarzenie może być taką iskrą, która da taki zapłon i jakby da narzędzia do tego, żeby to zweryfikować.

0: postdoków, doktorów, doktorów habilitowanych, raczej młodszej kadry akademickiej i tak, tak to chyba jest, to chyba najkrótsza odpowiedź.
1: To jeszcze jakbyś powiedział, bo chciałem jeszcze jeden wątek zahaczyć. Gdzie jeszcze raz można szukać więcej informacji?
0: Na stronie CTTW w aktualnościach. Wydaje mi się, że w tym momencie jest to pierwsza aktualność, najwyżej na samej górze. To się nazywa Klubem Innowacji, Akademia dla Przemysłu. Jest to też, muszę to zaznaczyć, finansowane z Science for Business.
1: To tam was w takim razie odsyłamy, wszystkich zainteresowanych. A jeszcze bym chciał zapytać o ten poradnik. To znaczy, to jest chyba jedna z takich... No w zasadzie można powiedzieć, że będzie to wydarzenie na premierę tej publikacji. Co tam zawarliście? Co jest takim najważniejszymi informacjami, które powinna dostać osoba, która jest tym zainteresowana? Mhm.
0: Tutaj mała, jakby takie mała korekta. Poradnik jak najbardziej ma dużą wartość w tym wydarzeniu, natomiast to wydarzenie jest oczywiście większe, nie? I nie ma sensu go sprowadzać do poradnika.
1: Nie, no jasne, bo tak jest po prostu zostanie rodzaju,
0: tak, jest dialogiem. No też się cieszę, że tyle biznesu było gotowe się zarejestrować i chce przyjść. Natomiast to jest już jakby przestrzeń tego dialogu między biznesem a akademią i mam nadzieję, że to się będzie powtarzać. Natomiast najważniejsza rzecz to jest tak naprawdę chyba taka całościowa, systemowa ocena dojrzałości innowacji. Bo my, kiedy myślimy o innowacji, często sprowadzamy ją do właściwie jednego wymiaru, do technologii. A tych wymiarów jest dużo więcej i to my nie na technologii mamy problem. Gdy byłem w Silicon Valley, szybko się okazało, że kiedy rozmawiałem z Centrum Transferu Technologii na Stanfordzie, to pytamy, jakie macie te technologie, na jakim TRL-u? Oni nam mówią, i ważne tutaj zastrzeżenie, my na co dzień mierzymy się z trójkami, czwórkami na 9-stopniowej skali, czyli no takim, no badawczo już to jest jakiś proof of concept, ale jeszcze jest dużo do zrobienia od strony przemysłowej. No i Stanford mówi, no takie dwójki, trójki, ja sobie myślę, to w czym jest problem? No i dopytujemy dalej, dopytujemy o te finansowania, niefinansowania i tak dalej. To jest ekosystem, to jest inne myślenie, to jest inny ekosystem, czyli myślimy systemowo. I teraz ważna kwestia, w myśleniu systemowym próbujemy spojrzeć szerzej niż przez pryzmat właśnie tej własnej ekspertyzy, więc nie myślimy tylko o technologii, ale myślimy o zespole, myślimy o modelu wdrożenia rynkowego, o modelu biznesowym, myślimy o zabezpieczeniu praw własności, o zabezpieczeniu własności intelektualnej, myślimy o tym, jak wygląda klient, w jaki sposób, czego on oczekuje. Bardzo często my się skupiamy na technologii, ale ta technologia nie staje się produktem. I tu jest bardzo często duży problem, więc na samym końcu jest to finansowanie, nie? Czyli dopiero w momencie, kiedy my możemy powiedzieć, że my rozumiemy klienta i my dopasowujemy technologię do klienta i mamy ludzi, którzy są w stanie to zrobić, zabezpieczone przed imitacją, przed podrobieniem tą technologię, to dopiero w takiej sytuacji, i mamy fajny, sensowny model rynkowy, nie? To w takiej sytuacji dopiero tak naprawdę możemy ubiegać się skutecznie o finansowanie na rozwój innowacji. W przeciwnym razie jesteśmy jednym z wielu, którzy nie rozumieją tego, jak to musi wyglądać i o tym jest ten poradnik i o tym jest to wydarzenie.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o wydarzeniu, które już w najbliższy poniedziałek, które będzie poświęcone transferowi technologii i wiedzy. Powiedziałem o tym poradniku, o tym już trochę porozmawialiśmy, ale faktycznie wskazałeś, że to nie jest wszystko, co tam się pojawi, bo będzie też debata, faktyczna rozmowa nauki z biznesem, więc trochę byśmy już chyba zaczęli w takim razie może, żeby się wczuć w ten schemat.
0: Tak, możemy ją troszkę sobie przyestymować, bo chcąc nie chcąc ja nie jestem uczestnikiem tej debaty, więc tak możemy się zastanowić, o czym warto byłoby gdzieś tam, w jakie tony bym ja pewnie uderzył. I chyba taka... To pytanie, o którym sobie przed chwilą rozmawialiśmy gdzieś tam w offie, że dlaczego w takim razie ten transfer u nas nie działa, nie? Co jest takiego, że te huby technologiczne, to jest Belgia, United States, to jest Francja, Szwajcaria, nawet Estonia w kontekście digital.
1: Która ma mieszkańców mniej więcej tyle co Warszawa i
0: dokładnie.
1: To chyba bez Wawra.
0: To jak to się dzieje, że u nas nie ma, nie? Oczywiście odpowiedź na to powinna być pewnie rozłożona na 1000-stronicowe strategie i polityki, natomiast możemy spróbować to ugryźć z dwóch stron. Skorzystam tutaj z Tatenbauma i Salasa z Teams That Work, czyli świetnej pracy, którą polecam naprawdę każdemu. Rewelacyjna książka o tym, co to znaczy skuteczny zespół. Oni zwracają

0: uwagę na kilka elementów, na 7 elementów skutecznych zespołów. Pierwszym z nich są warunki. I teraz o warunkach krótko, bo my mamy warunki o dosyć wysokiej niepewności w kraju. Na przykład we Francji mamy ujednolicony system grantowy, więc jakby tych instytucji, do których się pisze granty, jest dużo mniej, ale też ujednolicony on jest systemem unijnym, więc jeśli pisze grant A, to właściwie po krótkim skopiowaniu zgłaszam go do EIC, ERC, czyli do takich prestiżowych grantów europejskich. No nie? Więc to jest na przykład duża wartość. U nas każdy grant jest inny, jest duże rozczłonkowanie, polityki są niejasne, nie wiemy, tak naprawdę mówimy, że jakieś branże są kluczowe, ale niewiele z tym robimy. Co 4 lata zmieniamy koncepcję. Jest bardzo dużo takiej niepewności, którą po prostu przemysł nie lubi. I jeśli on ma niezarządzalne ryzyka, to też ciężko być innowacyjnym, bo innowacje kosztują, bo innowacje trwają i to są ryzykowne rzeczy. A jeśli są ryzykowne i nie są zarządzalne te ryzyka, to biznes w to nie wchodzi. Druga rzecz u Tatenbauma i Salasa to są możliwości i koordynacja. Właściwie to są dwie rzeczy. Możliwości, czyli kompetencje zespołu. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy nasze zespoły po prostu mają odpowiednie kompetencje do tego, żeby to zrobić, bo w Polsce mamy wszystkie kompetencje, które są konieczne do pokrycia, ale to nie są w jednym zespole. W sensie mamy ludzi, tylko oni się nie znają. Więc często jest tak, że po prostu naukowiec A nie zna naukowca B, nie współpracuje z przedsiębiorcą C. Nie tworzy się zespół, który ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby tą innowację konkretną rozwijać. W rozumieniu biznesowym, a nie tylko naukowym. Jeśli chodzi o koordynację, my często też nie do końca jeszcze znamy takie dobre praktyki, jak ze sobą współpracować. No i dobrze jest chyba spojrzeć na to też w ten sposób, w jakiś sposób trochę pokorny, trochę z wyrozumiałością. Jesteśmy młodą gospodarką, jeśli chodzi o wolną gospodarkę. Chociażby nasza branża biotechowa, ona nie jest tak, ona nie ma 100 lat. Ona nie ma wielu dobrych praktyk, które zostały zainicjowane przez lata błędów. Jak w branży lotniczej, jeśli dzisiaj w lekach musimy badać coś, to najprawdopodobniej ktoś zmarł kiedyś przez to. Więc dzisiaj oczywiście my się uczymy i musimy się dostosować do tych samych globalnych standardów, ale my się uczymy często na swoich błędach. Branża biotechnologiczna na przykład się tego nauczyła, a to jest branża jedna z najbardziej innowacyjnych w Polsce, że musi ściągać ludzi z zagranicy i się uczy od ludzi z zagranicy. Natomiast no my na przykład często nasi eksperci grantowi, nasze zespoły naukowe, one są często bardzo wsobne, one są polskie, nie? Więc można sobie zadać pytanie, czy nie powinniśmy więcej gdzieś tam korzystać z tego doświadczenia EIC i ERC.
1: Zaczynam trochę rozumieć, dlaczego się mówi o tym finansowaniu jako takiej głównej przeszkodzie, bo ono jest takie proste w zasadzie. W sensie zdaje się, że wystarczyłoby dosypać po prostu pieniędzy i wszystko pójdzie dalej, no i a z tego co opowiadasz, wydaje się, że to nie jest to, nie tyle, że nawet to jest nie jest jedna rzecz, ale że jest bardzo dużo różnych podmiotów, stron, które musiałyby razem zacząć jakoś działać inaczej. Więc tak, pytanie, czy to jest w ogóle
0: to jest dużo bardziej systemowe
1: tak
0: i
1: łatwo?
0: Kwestia finansowa jest wtórna. Co więcej, były takie sytuacje, kiedy na rynku innowacji była nadpodaż pieniądza i była duża liczba środków finansowych i brak projektów do zainwestowania. Bo teraz bardzo ważne i być może tym będziemy niestety musieli lądować. Akademia, ale również instytuty, różnego rodzaju firmy, one powinny tworzyć innowacje, często spółki, które są inwestowalne. Co to znaczy? To znaczy, że nie tylko mają technologię, ale również mają zespół, w który można zainwestować, bo wiemy, że to dowiezie, które mają plan biznesowy, które mają odpowiednią ochronę IP, które mają dobre zrozumienie klienta, customer discovery za sobą i finansowanie jest zwieńczeniem tego. Bo jeśli mamy wszystkie te rzeczy, to znaczy, że ta spółka, ta innowacja jest inwestowalna i na rynku prywatnym dopiero taka innowacja otrzyma finansowanie. Na rynku grantowym oczywiście ta sytuacja wygląda inaczej, ale ten rynek grantowy też zmienia się w kierunku bardziej innowacyjnym i weryfikuje wiele takich rzeczy, które weryfikuje rynek prywatny.
1: No i teraz mogę powiedzieć, że po więcej. Możemy was chyba odesłać na poniedziałek.
0: 18 maja od 10 rejestracja już na żywo. Oczywiście trzeba się zarejestrować, bo miejsca limitowane przez internetowy formularz na stronie CTTW w aktualnościach. Od 11 już zaczynamy oficjalne wydarzenie, a od 13 networking, a będzie tam trochę ludzi, których warto poznać, więc zapraszamy.
1: Zaprasza Rafał Orłowicz-Murawski, broker technologii Centrum Transferu Technologii i Wiedzy Uniwersytetu Warszawskiego, a ja dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki.
2: Studia ze studia.
3: Kubuś. Mam

ja otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadna, bo się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie na zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały w ruch życie. Nie widzę

każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka. Piję rano kawę.

Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

you.

Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Trzy dni, setki artystów, jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Mal Grab i wielu innych. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Nie pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Radio Campus.
5: Yo, yo, yo, yo! Report, report, everyone report in! That's right, it's magic! It's magic like the three! But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglo colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back.

0: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Manchester tonight, right? Spec going into you lot also, everybody from Birmingham and Woolworths.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Akademickie Radio Kampus.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Grupa Chery zwiększa swoją obecność na europejskim rynku. Obecnie ten chiński gigant ma aż 5 marek eksportowych. Mówimy o marce Omoda, Jayco, Chery, Exclantis i Lapas. I do tej listy teraz dołącza 6. marka, która nazywa się iCaur. Z małym i na początku, troszeczkę jak to wygląda w iPodach, iPhone'ach i ogólnie produktach od Apple, jest to producent samochodów typu SUV i terenówek, które z wyglądu mają być bardzo surowe. A swoim charakterem tak naprawdę przypominają Land Rovera Defendera, Mercedesa klasy G. I nie mówimy tu o marce Jetour, która także z wyglądu naśladuje Land Rovera Defendera i Mercedesa klasy G. Tamten należy do innej grupy. iCaur ma model V27, który oferuje aż 455 koni mechanicznych, a wszystko ze sprawą napędu, który tak naprawdę jest elektrykiem z range extenderem. Aczkolwiek iCaur nazywa go REV przez dwoma E w środku. Mamy tutaj 1,5-litrowy benzynowy silnik z dwoma jednostkami elektrycznymi i napędem na 4 koła. Łączna moc systemowa wynosi, jak już wspomniałem, 455 koni, a według deklaracji samochód ma oferować ponad 150 km zasięgu w trybie elektrycznym oraz ponad 1000 km całkowitego zasięgu. Sprint do setki zajmuje tutaj 5,5 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na takiego dużego SUV-a. Chery ma bardzo ambitne plany wobec tego modelu i chce, żeby iCaur V27 znalazł swoją niszę na rynku. W najbliższych tygodniach powinniśmy poznać więcej szczegółów na temat planów marki, a pierwsze sztuki dotrą do Polski pod koniec tego roku. Wewnątrz tego auta znajdziemy bardzo minimalistyczny kokpit, w którym znajdziemy dwa ekrany i panoramiczny dach z rozbudowanym oświetleniem nastrojowym. Nie zabrakło także podwójnej ładowarki indukcyjnej do smartfonów, typowej dla chińskich samochodów. Największą uwagę jednak w informacji prasowej Chery zwraca na detale wykończenia. Chery chce wyraźnie przesunąć tę markę w stronę segmentu premium. Dobrym przykładem jest zintegrowany z nawiewami odświeżacz powietrza, czyli rozwiązanie spotykane głównie w dużo droższych samochodach luksusowych, na przykład w Mercedesie. Wracając do Europy, Volkswagen zaprezentował nowe Polo. Volkswagen ID Polo 2026. To miejski elektryk, który jest bardzo ważny dla marki Volkswagen. Dlaczego? Volkswagen ID3 niespecjalnie przyjął się na chociażby polskim rynku, ale nowy Volkswagen Polo będzie zdebiutował w wersji elektrycznej z silnikiem o mocy 211 koni mechanicznych oraz z akumulatorem NMC o pojemności 52 kWh. Taki zestaw pozwoli mu osiągnąć do 454 km zasięgu według normy WLTP. Jak na razie dostaniemy tylko najmocniejszą wersję, chciałem podkreślić. Nowy model bazuje na platformie MIB Plus i korzysta z nowego języka stylistycznego Volkswagena określanego jako Pure Positive. Producent podkreśla, że ID Polo ma łączyć kompaktowe rozmiary z przestronnością większych modeli oraz wyposażeniem znanym dotąd z wyższych segmentów. Coś mi to przypomina, trochę jakbym czytał informację prasową chińskich marek. Najtańsza wersja dostępna w konfiguratorze kosztuje ponad 150 tysięcy złotych. Producent zapowiada jednak, że już latem do oferty trafi odmiana Trend z mniejszym akumulatorem LFP o pojemności 37 kWh netto. Wówczas cena startowa wyniesie 99 990 złotych. Czyli idealnie poniżej 100 tysięcy. W topowej wersji Style dostaniemy reflektory IQ Light LED Matrix oraz tylne lampy 3D LED. Producent zastosował również podświetlane logo Volkswagena, sportowe fotele i rozbudowane oświetlenie ambientowe z możliwością wyboru aż 30 kolorów. W kabinie pojawi się też rozbudowany system ID Light, którego elementy znalazły się nawet w drzwiach przednich. Standardem pozostaje również dwustrefowa klimatyzacja, co w Polo nie zawsze było oczywiste. Dostaniemy tutaj także dach panoramiczny, elektrycznie regulowane fotele z pamięcią ustawień, pneumatyczne podparcie lędźwiowe oraz system kamer Area View z widokiem 360 stopni. Samochód otrzyma też Park Assist Pro ze zdalnym parkowaniem, Travel Assist, system Car2X oraz zdejmowany hak holowniczy. Czyli to będzie naprawdę wypasione Polo. Wersja elektryczna Polo ma być bardziej praktyczna od spalinowego odpowiednika. Dzięki platformie MIB Plus udało się wygospodarować większą przestrzeń w kabinie oraz większy bagażnik. Producent podkreśla, że kufer ma aż 441 litrów pojemności, czyli około o 25% więcej niż w klasycznym Polo. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1240 litrów. We wnętrzu zastosowano cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit o przekątnej 10 cali oraz centralny ekran systemu Infotainment Envision o przekątnej 13 cali. Volkswagen zaznacza jednak, że nie zrezygnował całkowicie z klasycznych elementów sterowania. W kabinie pozostawiono fizyczne przyciski i pokrętło głośności. Jak się prezentują wymiary? Mówimy tu o samochodzie długim na 4 metry, szerokim na 1,8 metra i wysokim na 1,5 metra. A ja wracam za moment z testem Peugeota 3008 z podstawowym silnikiem 1.2. Zostańcie z nami.
0: Are we on the air?
2: Yes, you are.
0: Hello, Ma. I'd like to hear a new beat on the request line.
2: Okay, you got it. Coming up.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień miałem okazję spędzić z nowym Peugeotem 3008. Samochód, który ja testowałem, został wyposażony w system hybrydowy, tak zwane wyposażenie hybrid. Peugeot na swojej stronie internetowej mówi o braku konieczności ładowania i rzeczywiście jest to typowa hybryda. Łączna moc systemowa wynosi 145 koni i przy tak dużym SUV-ie wydaje mi się, że od nowego samochodu spodziewalibyśmy się delikatnie więcej dynamiki. Wyprzedzanie nagle sprawia delikatnie problem. Natomiast po mieście samochód sprawdza się idealnie i rzeczywiście podawane zużycie paliwa przez producenta, czyli 5,6 litra, prawie mi się sprawdziło, bo samochód spalił mi 6,5 litra na 100 km. Niestety w trasie ta wartość rośnie do 8-9, no i delikatnie brakuje mi przynajmniej tej dynamiki podczas wyprzedzania i podczas szybszej jazdy na trasie. To, co natomiast trzeba powiedzieć, to nawet podczas jazdy prędkościami autostradowymi w samochodzie jest cicho. Jest to bardzo dobrze wyciszony samochód. Na pokładzie znajdziemy także dobre audio od marki Focal. Wnętrze tego auta jest bardzo przyjemne. Dyski rozdzielcze zostały wykończone szarym, przyjemnym w dotyku materiałem. Wszystkie przyciski są dobrej jakości. Mamy sporo przycisków fizycznych, a oprócz tego mamy dwa ekrany przed nami. Jeden zastępuje nam zegary, czyli mamy wirtualne zegary. Drugi jest do wyświetlania głównie naszego Apple CarPlay lub Android Auto, nie oszukujmy się, ale z tego miejsca także możemy obsługiwać różnego rodzaju inne funkcje. I jest też trzeci ekran. Trzeci ekran dotykowy, który służy jako skróty do funkcji, z których my najczęściej chcemy korzystać jako kierowca. Możemy tam zaprogramować nasze dowolne skróty od naszej klimatyzacji, przez nawigację, po włączanie właśnie Apple CarPlay Android Auto, czy ulubione włączanie, czy wyłączanie stacji radiowych. W Peugeocie 3008 znajdziemy też nową kierownicę dla marki Peugeot. Jest to kierownica o mniejszej średnicy. Wszystkie funkcje, których potrzebujemy, czyli tempomat po lewej i po prawej, sterowanie głośnością, czy włączanie, czy wyłączanie połączeń telefonicznych, tutaj jest. Mamy tutaj Drive Assist Plus 2.0, który zapewnia nam jazdę półautonomiczną, a w wersji GT Exclusive, czyli najwyższej wersji wyposażenia, znajdziemy także fotele wykończone Alcantarą. Auto, którym ja miałem okazję jeździć, zaczyna się od 165 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o samochodzie, który mierzy 4,5 metra długości, jest szeroki na 1,9 metra, a jego rozstaw osi wynosi 273,9 cm. Bagażnik jest pojemny, mówimy tutaj o 520 litrach, a po złożeniu tylnych siedzeń ta wartość rośnie do 1480 litrów. Jazda tym samochodem, samochód, który jest przede wszystkim skoncentrowany na komfort. Zawieszenie bardzo przyjemnie wybiera nierówności. Samo auto prowadzi się w sposób, który ma łączyć delikatnie sportowe wrażenie z komfortem. Jednak wydaje mi się, że 80% wrażeń to jest jednak nastawionych na komfortowe pokonywanie różnego rodzaju tras. Nie polecałbym wersji z silnikiem 1.2, chyba że będziemy głównie jeździć

0: po mieście, a trasę traktujemy jako coś dodatkowego. Ten układ hybrydowy Mild Hybrid, który znalazł się tutaj na pokładzie, to jest połączenie silnika 1.2 PureTech z instalacją 48-woltową, czyli 136 koni z silnika spalinowego, 21 z instalacji hybrydowej. I jest to połączone z przekładnią dwusprzęgłową EDSC6 i przednim napędem. Te 6 biegów tutaj jest wystarczające. Samochód w trasie przy jakichś 130-140 km na godzinę wciąż utrzymuje zaskakujące niskie obroty. Powoduje, że w samochodzie nie jest głośno ani z powodu ryku silnika, ani z powodu szumu powietrza, gdyż wewnątrz jest naprawdę bardzo cicho. Natomiast to, o czym wspominałem wcześniej, to przyspieszenie od zera do setki zajmuje tutaj 10,2 sekundy. Być może jestem delikatnie zepsuty testami nowych samochodów elektrycznych, ale wydawało mi się, że ten samochód przez to był delikatnie mniej dynamiczny niż to, do czego byłem przyzwyczajony. Na szczęście znajdziemy też wersje silnikowe do wyboru, m.in. napęd hybrydowy plug-in, czyli połączenie silnika 1.6 z większymi silnikami elektrycznymi i możliwością ładowania, i wtedy tych koni mamy 195, a newtonometrów 300. Są też dwie wersje z napędem elektrycznym. Standard Range przyspiesza w 8,8 sekundy do setki, a Long Range w 8,7 sekundy do setki. I wtedy mówimy o samochodach, które mają odpowiednio 73 kWh pojemności baterii i 96,6 kWh baterii. Long Range, producent mówi o zasięgach rzędu prawie 700 km na jednym ładowaniu. Najdroższe możliwe Peugeot 3008 w wersji GT w odmianie Long Range elektrycznej to 235 850 zł, a z samochód, którym ja jeździłem, zapłacimy, tak jak już wspominałem, 160 tysięcy, chyba że wybierzemy podstawowe wyposażenie, wtedy ta cena maleje do 153 800 zł. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, to zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć pod nickiem Okiem Kierowcy właściwie na każdej platformie. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby pykło na raz.

0: reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Rzadko się spotykamy w takim składzie, tym bardziej cieszę się, że dotarli Piotrek Lewandowski, Radek Krzyżanowski, duet We Draw Away. Cześć, dobry wieczór.
2: Siema. Cześć.
1: A nie dotarlibyście, gdyby nie trzecia płyta i to jest jeszcze chyba bardziej taka ciesząca, mam nadzieję, że was też, ale mnie również, okoliczność Happy Struggle ukazała się pod koniec kwietnia. Jak wam smakuje trzeci album po tylu latach w branży, też po takich zawirowaniach, które wasz duet przechodził? Chciałabym usłyszeć i taką perspektywę duetu We Draw Away, ale też może właśnie wasze spojrzenie prywatne, co zmienia w życiu Piotra i Radka trzecia płyta We Draw Away.
3: Ja nie wiem, czy w ogóle coś zmienia. No fajnie, że w ogóle wyszła ta płyta, bo jak sam tytuł wskazuje, struggle było to. No
1: było.
3: Była problematyczna opcja, żeby się dogadać, no bo problem polega na tym, że nie mieszkam w jednym miejscu. Radek mieszka w Warszawie, ja mieszkam we Wrocławiu, więc od momentu, kiedy się spiknęliśmy ponownie w 2021 roku bodajże, albo drugim,
2: tak,
3: to jakby działamy czysto na odległość, tak, korespondencyjnie. No i w mojej głowie zawsze jest chęć wydania albumu, bo jak myślę sobie o graniu muzyki, no to jest jakiś taki święty graal, powiedzmy, nie? I po epce
2: New Mornings.
3: W mojej głowie jakby, no chciałem pójść w stronę płyty. No ale jakby mieliśmy mnóstwo różnych zawirowań i w sumie nawet nie wiem, do czego dążyć. Jakby cieszę się, że wyszła płyta po prostu.
1: Że jest potrzebny taki kamień milowy
3: tak,
1: też dla ciebie.
3: Tak, żeby pójść dalej. W mojej głowie generalnie, bo ciężko mi w ogóle o tej płycie mówić, bo w mojej głowie ja już myślę o kolejnej płycie i o kolejnych wydawnictwach, kolejnej muzyce, więc...
1: Radek, tobie pewnie smakuje inaczej, bo trochę premier za tobą w różnych składach i solowych, więc no co tak, jakiś czas coś wydajesz.
2: Ja jestem akurat właściwie w takim pędzie, cały czas szalonym od już kilku lat i trochę przestają smakować nawet takie rzeczy jak płyta, bo po prostu ja tak, to co Piotrek przed sekundą powiedział, ja już myślę o nowych rzeczach. Jak się płyta wychodzi, to ja już jestem w kolejnych miejscach i... No, to jest o tyle dla mnie ciekawa ta historia, że faktycznie poszliśmy w jakimś takim kierunku, który Piotrek zaproponował, czyli napiszmy piosenki, potem je wyprodukujmy. I już na samym tym początku tej idei pojawiły się pewne problemy. Właśnie znowu też nawiązuję do tego struggle, że z jednej strony fajnie to wszystko na papierze sobie rozpisać, a potem proces się przeciąga i okazuje się, że napisane motywy nie do końca chcą się zamieniać w utwory, tak? I ten proces taki jest chaotyczny trochę, ale z tego chaosu za to dużo takiego feedbacku wraca, że okej, poszliśmy taką drogą, może trzeba jednak coś zmienić, no. Ale jest też w tym dużo, przynajmniej z mojej strony, takiej walki ze sprawczością, bo ja na przykład w swoim solowym projekcie, gdzie robię po prostu swoje rzeczy, które mi z głowy wychodzą, czy tam z brzucha, to wszystko jest takie naturalne. Tu się musiałem trochę poboksować i z jednej strony bardzo lubię traktować takie, lubię takie wyzwania, z drugiej schodzę z tego takiego piedestału właśnie sprawczości i się gubię czasami. I tutaj był taki moment, już byliśmy blisko końca tej płyty, kiedy po prostu przez parę tygodni nic nie mogłem zrobić. I się strasznie irytowałem. Wiedziałem z drugiej strony i byłem spokojny, że wejdzie ten moment, kiedy znowu to wszystko puści i skończymy tą płytę, ale termin już był na wydanie, były koncerty zabukowane, a czasu coraz mniej. To było bardzo stresujące.
1: A jesteście już na tym etapie znajomości i podejścia do sprawy, że jak pojawiają się problemy, to umiecie o nich pogadać i je jakoś tak rozwałkować i przejść gładko do dalszego etapu?
3: No to płyta jest tego wynikiem, tak? To jest efekt równania tego, że...
1: Ale to, że wyszła po 10 latach, to też można sobie coś wywnioskować.
2: To ja może opowiem, bo jestem tutaj dobry w kalendarium, bo to, że 10 lat było przerwy, to jest jedna sprawa, ale przede wszystkim chodzi o to, że jak my wróciliśmy w tym roku 2022, to też jakby tam nie było od razu pomysł, wydajemy płytę, tak, po kolei. Zrobiliśmy dwa utwory po polsku na początku. Potem była epka i dopiero po tej epce mieliśmy takie, okej, to szybko teraz robimy płytę. Epka wyszła dla przypomnienia w 2023, w marcu, a płyta w 2024,
3: tak.
2: A płyta wyszła w 2026, czyli 2 lata, 8 piosenek i 26 minut, 2 lata. No, dla jednych to będzie super wynik, dla innych nie, ale tak na dobrą sprawę ten jeden rok od wydania epki, to było właśnie to szukanie się i takie sprawdzanie właściwie, w jaką stronę my chcemy pójść, bo to też nie było od razu oczywiste, że piszemy te piosenki i produkujemy je, a już w ogóle o produkcji. Ta produkcja to się po prostu przydarzała już w trakcie, w jaką stronę idziemy, prawda? Bo mogli, ja na przykład myślałem, że pójdziemy bardziej w elektroniczną stronę, a gdzieś tam jest dużo więcej tych odwołań do 80s-ów, czy takiej słonecznej, nie wiem, kalifornijskiej elektroniki.
1: I co tu zagrać na hasło słoneczna kalifornijska elektronika z waszej płyty?
2: Dance Now w takim razie.
1: O, świetnie. To tak zróbmy i za chwilę wrócimy do duetu Withdraw Away.

0: To jest powtórka.
1: To Dance Now, jeden z numerów z ostatniej płyty duetu Withdraw Away, naszych dzisiejszych gości. Są pewnie tacy, którzy pamiętają poprzednią dekadę i dwa wasze świetne albumy, czyli Moments i Ghost. Będę jeszcze pewnie pytała o to, co zostaje dzisiaj z tego klasycznego repertuaru, w cudzysłowie, Withdraw Away na koncertach, ale wróćmy jeszcze do nowego i do tego, jak działacie na co dzień. Kto jest takim motorem w tym duecie? Kto pierwszy, nie wiem, dzwoni, pisze, wysyła coś?
2: Zależy. Zależy od sytuacji. No jak Radek ma na przykład jakiś pomysł i czuje, że mógłby na przykład, wiesz, zaśpiewać coś fajnego, no to on wysyła. A jak ja, nie wiem, mam jakieś tam kilka demówek, które mogłyby się przekuć na fajne piosenki Withdraw Away, no to ja mu puszczam, tak? I po prostu oczekujemy feedbacku.
1: A dużo masz, zależy. Dużo masz tego, Piotrek? Jak żyjesz? Kiedy te teksty powstają? Kiedy powstają jakieś pomysły? Prostu, gdzie to jest pochowane? No, ile tego jest?
2: Na całe szczęście już się zorientowałem, że wiesz, że ja nie cisnę siebie, żeby wymyślać piosenki. One po prostu do mnie przychodzą. Melodie po prostu same przychodzą, albo jakieś struktury, albo... No, zazwyczaj są to po prostu melodie, które zaczynam sobie nucić. I na całe szczęście jest coś takiego jak telefon, w którym jest dyktafon i po prostu ja cały czas... Jak tylko słyszę, że zaczynam coś nucić mimowolnie, no to po prostu biorę za telefon, włączam dyktafon, nagrywam to, potem sobie to odsłuchuję, jak to zostaje ze mną ta melodia, jest to ciekawa melodia, wysyłam do Radka, albo gdzieś tam sobie zgrywam na dysk i to czeka.
1: A teksty?
2: I mam tego mnóstwo. No, wiesz co, teksty powstają, czasami jak zaczynam coś śpiewać, no to powstają jakieś takie zalążki, jakieś kilka słów, które coś tam... dają jakiś flavor, jakieś opowieści i od tego jakby wychodzę. Ostatnio, w ogóle śmieszna sytuacja jest z tą płytą, że teksty chyba do czterech piosenek, czyli do połowy płyty, napisałem w 3 godziny siedząc w wannie. Bo mieliśmy już deadline i ja wiedziałem, że nie ma tych tekstów i po prostu siadłem, powiedziałem, Paulina, ja muszę, mojej żony powiedziałem, Paulina, ja muszę usiąść, weź Janę, naszą córkę, ja muszę teraz skończyć to. I po prostu poszło.
1: Czyli myślę, że co było ważniejsze, wanna czy deadline?
2: I to.
1: Dobry patent dla tych, którzy nie mogą dokończyć sprawek. Mam też wrażenie, że jakoś tak u was jaśniej też w tekstach. Jasne włosy, jasne myśli. Jakieś takie bardziej radosne podejście do sprawy. Wiem, wydaje, że struggle, wydaje, ale, wydaje mi się, ale że jednak jak, happy, no.
2: Wydaje mi się, że happy dlatego, że to doszło do skutku. To jest dlatego, że po prostu wydaliśmy tą płytę. Tytuł w ogóle powstał jeszcze przed tym, jak wiedzieliśmy w ogóle, jak nie mieliśmy deadline'u. I to było takie jakby czarowanie, żeby to jednak wyszło, tak? Natomiast jeśli chodzi o vibe tekstów, nie wiem, wydaje mi się, że jednak tam jest dużo takich ciemniejszych rzeczy, chociaż może faktycznie, nie wiem. Jakby to jest dla mnie, wiesz, strzał, który, w sensie myśli, które przelewam na papier i w tym momencie dla mnie to już jest reset, ja już nawet nie pamiętam, o czym ja pisałem, więc jeśli faktycznie tam jest coś ciężkiego, no to albo fajnego, w sensie pozytywnego, no to może tak jest.
1: Czy dobrze też wnioskuję, że nie masz zbyt wielu tych głosowych notatek na przyszłość w swoim telefonie?
2: Mnóstwo mam.
1: Mnóstwo masz.
2: Mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo.
1: Czyli coś tam jeszcze może...
2: No... Na pewno, się wydarzy, na pewno. Jak nie z tym składem, to solo, ale no, liczę na to, że tutaj cały czas namawiam Radka, że kolejne rzeczy, żeby powstawały.
1: Dotarły gdzieś takie zdania do mnie z waszych mediów społecznościowych, że koncertowo dajecie sobie dużą okejkę przy graniu nowego albumu. Radek mówił, że jesteście w dobrej formie, chyba najlepszej, tak? Jakiejś takiej, do której aspirowaliście od zawsze.
3: No właśnie, bo z jednej strony wydajemy album, który reprezentuje to, co po prostu tworzyliśmy przez ostatni rok, ale koncertowo upgrade'owaliśmy to, co się działo na pierwszych dwóch albumach i pierwszych dwóch epkach do tego poziomu. Ja to sobie tak wyobrażałem w roku 2015, kiedy tam ten hashtag Romantic Techno się pojawił i że tak chciałem grać ten materiał, tylko z różnych powodów nie było to możliwe wtedy i w tej chwili rzeczywiście ten koncert brzmi jak jedna długa opowieść i myślę, że z perspektywy już takiej, no właśnie bardziej dojrzałej, ja czuję, że to jest coś, co ja chcę na koncertach tworzyć, prawda? Punkt startowy, punkt końcowy i jakieś po drodze rzeczy, które się dzieją i to jest wszystko opowieść. Tu była bardzo ciekawa sytuacja, bo płyta vibe'owo wyłamuje się bardzo z tego romantic techno, ale to sobie fajnie ograliśmy, bo po prostu rozgrzewamy ludzi, potem wrzucamy grając całą płytę i na koniec już jest po prostu wielka impreza, prawda, związana z naszymi starymi rzeczami. Także super się nam gra, forma jest jak na ten zespół wybitna.
1: Czy zmniejszyłeś swoje oczekiwania, czy z jakim innym zespołem go porównujesz?
3: Nie, po prostu nie. Lubię porównywać to do momentów, w którym no, na przykład właśnie graliśmy 10 lat temu i tam miałem straszną taką potrzebę, żeby to było właśnie takie indie techno. Tak, to jest oczywiście w cudzysłowie powiedziane, ale wtedy tak to nie brzmiało. Teraz to mamy i ludzie też to czują i ta energia jest naprawdę fantastyczna.
1: Wróćmy na płytę. Every Beat Counts. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Może coś tam jeszcze jest głębszego poza tymi trzema słowami. Withdraw Away w magazynie muzycznym. Za moment wracamy.

0: jest powtórka.
1: Piotrek Lewandowski, Radek Krzyżanowski, Withdrawaj w pełnym składzie i z nową trzecią płytą. Jak mówiłeś, Radek, o ludziach na koncertach, to kogo tam widzicie? Zastanawiam się, czy ci, którzy słuchali was w poprzedniej dekadzie, przy poprzednich albumach, jeszcze dotrwali. Czy tam są te same twarze? Kto pod sceną?
2: A to jest fenomen socjologiczny, uważam, bo jest, mamy tak duży przekrój od no, 20-parolatków do 60-parolatków.
3: I może nawet więcej.
2: Może nawet więcej. Zdarzają się też takie pojedyncze przypadki. Średnia wieku jest raczej wyższa, tak? Ludzie dojrzali i tacy, którzy albo nas znają dosyć dobrze właśnie z tych początków naszej działalności. Ale myślę, że też bardzo dużo nowych osób, które przez to, że nas tyle nie było koncertowo i w ogóle zniknęliśmy, to jakby odkrywają nas na nowo i też dla nich na przykład odkrycie Tears from the Sun czy Tilly, to jest jak nowe numery i to jest też bardzo fajne. I ci ludzie bardzo na tych koncertach widać, że dobrze wchodzą w tą narrację, prawda? Mimo, że to są stare utwory, ale jakby one chyba nie straciły na swojej wartości, czy jakby jakiejś takiej komunikatywności w dzisiejszych czasach.
1: Moim zdaniem one się super starzeją, że jak człowiek włączy moment, to naprawdę nie czuć tych tam ponad 10 lat.
3: To jest w ogóle niesamowite, bo dla mnie jako słuchacza, który słucha muzyki od sasa do lasa, elektronika ma coś takiego w sobie, że często może się zestarzeć. A tutaj wydaje mi się, że nagraliśmy evergreeny, że one wciąż, tak jak powiedziałaś, faktycznie, ja sobie też tego słucham, spróbuję to słuchać uszami, nie człowieka, który to wyprodukował albo zrobił, tylko kogoś po prostu z boku i to wciąż po prostu działa.
1: Ludzie, których ominęło. Moments i Ghost. Dwa albumy z poprzedniej dekady i oczywiście Happy Struggle, o którym rozmawiamy. A co gracie z tych starych rzeczy, bez czego Withdrawaj nie może wystąpić?
2: Właściwie to są stare rzeczy, bardzo dużo. Od Tears from the Sun, Tilly, czyli chyba dwa nasze największe szlagiery. Co ciekawe, Tilly stała się szlagierem.
3: Tak.
2: Nie mając takiej świadomości, kiedy wydawaliśmy, że to w ogóle jest singlowy numer, a jakby Spotify go strasznie popchnął do przodu.
1: Czyli wiele lat później, no bo
2: Wiele lat później, ale okazuje się, że też ten utwór ma w sobie coś, że na przykład dobrze sprzedaje koncerty na reklamach i ma w sobie po prostu to coś, jest bardzo catchy, taki hookowy jest, więc to gramy właściwie cały przekrój tych starych numerów. Moments, Ghost i Zepek, także tu jest podróż w przeszłość, ale tak jak ja sobie przynajmniej to czuję, mamy ten komponent nowoczesności, że to jest zbudowane właśnie w taki sposób, który, no nie wiem, wyobrażam sobie, że na dużym festiwalu muzyki elektronicznej też by się to dobrze sprawdziło.
1: A propos rzeczy festiwalowych, widziałam w waszym kalendarzu, że Sopot w przyszły weekend dwa razy. Co będziecie tam rejestrować?
3: Chcemy zarejestrować część koncertu.
1: Na wypadek, gdybyście prędko nie wrócili?
3: Na wypadek, gdybyśmy nie zagrali kolejnych koncertów, to można sobie zobaczyć na YouTubie.
2: Ale chcemy zagrać tutaj w formacie Boiler Room, albo jak to woli 360, bo chodzi o to, że to jest gdzieś tam we mnie też, bo jakby gdzieś, jeśli chodzi o to 360, to ja z tego wychodziłem, graliśmy z Campem.
1: Właśnie
2: my też
1: chodzi,
2: mieliśmy jakieś takie sety bezkresowe, więc ja po prostu najbardziej lubię ten format, to bycie wśród ludzi i ta energia ludzi akurat przy tym secie, który w tej chwili mamy, to ja jestem pewien, że to się świetnie sprawdzi. No i tam sobie przetestujemy i przy okazji nagramy to, żeby uwiecznić dla siebie i dla innych.
1: Ciśnie mi się na usta takie dwa właściwie słowa. Plany i marzenia. Nie chcę, żebyście mi sypali datami z kalendarza, ale zastanawiam się, co byście chcieli, żeby się jeszcze tej płycie czy duetowi Withdrawaj przydarzyło?
3: Hity.
1: Hity? Czyli żeby się zgadzały odsłuchy.
3: No tak, oczywiście. Hity, dobre piosenki.
2: Ja jestem technokratą, więc też jak najbardziej mogę powiedzieć więcej na streamingach, ale ja też czuję, że pewne rzeczy da się wykonać. Pytanie, czy będziemy w stanie to zrobić tak będąc cały czas sobą. Myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby po prostu robić dla siebie i jakby też nie myśleć o tym. To jest taki paradoks, tak, że z jednej strony myślimy o tym, bo to jest ważne w dzisiejszym świecie, z drugiej strony jakby to nie jest przewodnik, że teraz robimy taki utwór, formatujemy i może się uda, bo to się wtedy nie uda.
3: To jest bardzo ważna informacja, że to nie jest tak, że my ciśniemy, o dobra, teraz musimy nagrać hita i po prostu wszystko jest skierowane jakby w tą stronę. Nie, po prostu robimy muzykę i próbujemy, tak. To jest tak jak Stylian, to jest dobry przykład, tak. To jest piosenka, która jak wydawaliśmy ją na Ghost, to ani ja, Radek, chyba też nie myślałeś w ogóle o tym, że to jest jakaś piosenka, która, nie wiem, jest, w ogóle jest singlowa, tak, albo cokolwiek zrobi. Nagle się okazuje, że na Spotify jest, no jest tym hitem w pewnym sensie dla nas, tak. Więc wydaje mi się, że mamy takie zdrowe też podejście, że po prostu możemy sobie wyłączyć to chcenie zrobienia hita, tylko po prostu robimy muzykę i jak wyjdzie, świetnie.
1: Dobrze się składa, że te słowa prowadzą nas do ostatniego kawałka, którego wspólnie posłuchamy i będzie to Introvert Song, więc całkiem dobry akcent do tego, co powiedzieliście. Piotrek Lewandowski, dziękuję bardzo.
3: Dzięki wielkie.
1: Radek Krzyżanowski, też dziękuję.
2: Też dziękuję.
1: Withdraw Away i płyta Happy Struggle. Dzięki.
3: Dzięki.

0: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: żałujesz?
1: A ty żałujesz?
0: Ja nic nie zrobiłem.
1: No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
2: Łapy w górę.
3: Piroman i PZ na antenie Radia Campus. 3 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, moi mili. Klaudia Szkaradek z tej strony. Ta audycja, tak jak słyszeliście, nazywa się Łapy w górę. I spędzimy razem najbliższą godzinę rozmawiając o kundlach burych i ich sprawach różnych, błahych, miałkich lub też trudnych. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Zachęcam ogromnie. Zachęcam również do odwiedzenia Instagrama Pies od Podstaw i dołączenia do kanału nadawczego, ponieważ członkowie kanału nadawczego z reguły, wcześniej dowiadują się, jakie będą tematy audycji i wypowiadają swoje zdanie, które później przytaczam na antenie. Możecie poznać opinie różnych osób, możecie sobie przeczytać, jakie mają refleksje na dane tematy. Uważam, że jest to bardzo wartościowe, żeby poznawać opinie innych psiarzy, szczególnie takich psiarzy, którzy już coś przeszli. O czym dzisiaj porozmawiamy, moi mili? Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który już jakoś tam się przewijał, jeżeli chodzi o łapy w górę, o temacie, który zawsze jest gdzieś tam w tle, ale chciałam go dzisiaj jeszcze mocniej usystematyzować. Mianowicie chciałabym porozmawiać o tym, czy każdy musi mieć psa, bo trochę, zaraz wam powiem dlaczego tak myślę, trochę wydaje mi się, że na psy w Polsce zrobiła się mocna moda i chciałabym, żebyśmy dzisiaj razem sobie podyskutowali o tym, czy pies to jest mus, tak jak dom, drzewo i spłodzenie syna, czy też należy trochę się zastanowić nad tym elementem swojego życia. Do rozmowy na ten temat zainspirowało mnie natknięcie się w internecie na badanie Europejskiej Fundacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych. 2024 rok, więc nie jest to badanie super świeże. Natomiast jego wyniki są dość mocne. Badanie to badało procent europejskich gospodarstw domowych posiadających co najmniej jednego psa. I w związku z nim badacze doszli do konkluzji, że Polska w Europie jest na drugim miejscu pod kątem posiadania psów. Wyprzedzają nas tylko Węgry. I uwaga, na Węgrzech 50% gospodarstw domowych posiada psy, a w Polsce 49%, więc bardzo nie przegraliśmy. Wynika z tego, że w co drugim polskim domu statystycznie oczywiście jest pies. Dla przykładu, nasi sąsiedzi, Niemcy 21%, praktycznie połowa z tego co u nas, Francja 20%, Hiszpania 27%, Włochy 28%, Norwegia 17%, Szwecja 15% gospodarstw domowych posiada co najmniej jednego psa, Ukraina 19%, Bułgaria 24%, Irlandia 25%, wszędzie gdzieś tam między 10 a 30%, u nas aż 49%. No i co z tego wynika? Czy to jest dobra dla nas statystyka? Czy to jest dobra statystyka dla trenerów i behawiorystów? Zapewne sądzicie, że my się z tego cieszymy. Ja mogę dzisiaj mówić tylko za siebie, że dla mnie ta statystyka wcale nie jest jakaś zachwycająca, bo psów jest po prostu w Polsce bardzo dużo. Zdarza mi się pomieszkiwać w Hiszpanii, gdzie praktycznie na ulicy nie widzę psów, a jeżeli widzę, to widzę ich malutko. Są one raczej ogarnięte, są na spacerach dłuższych, bo widuję te same osoby z tymi psami w tych samych porach, na jakichś tam, no łąk tam nie ma, ale na jakichś tam plażach i tak dalej. Więc sądzę, że u nas tych psów jest trochę za dużo, bo trochę za duża się na nie zrobiła moda. I dzisiaj też porozmawiamy o tym, jakie są plusy i minusy w posiadaniu psów. Natomiast fakt, że psów jest tak strasznie u nas dużo, praktycznie 2-3 razy więcej niż w niektórych miejscach Europy, powoduje, że tym większą macie odpowiedzialność, mamy, my opiekunowie psów, żeby się w ich zakresie edukować, bo to powinna być podstawa i tego się będziemy dzisiaj trzymać. Jeżeli ktoś słucha tej audycji dłuższy czas, to wie, że ja bardzo was męczę na ten temat, że wy jako opiekunowie planujący psa czy posiadający psa musicie znać podstawy. Jeżeli czegoś jest bardzo dużo, w waszym kraju, to musicie ogarniać, jak to obsługiwać. A w tym wypadku mówię o psach. Dlatego ja niestety mam taką refleksję, że psów jest bardzo dużo, że kiedy wychodzę na spacer, spotykam mniej więcej, nie wiem, może sobie za jakiś czas zacznę to liczyć, ale wydaje mi się, że około 20, może nawet 30 psów. Mój pies te 20-30 psów musi minąć. To są różne psy. Niektóre na niego szczekają, na niektóre szczeka on, niektóre się kładą, niektóre się rzucają, niektórych nie lubi, niektóre lubi. Niektóre są suczkami, niektóre są szczeniętami. To jest bardzo duża ekspozycja w krótkim czasie. Na spacerze, który powinien być raczej takim momentem, gdzie to zwierzę się relaksuje. To natężenie powoduje więcej napięć, to natężenie powoduje więcej kortyzolu, powoduje trochę więcej stresu, ale jeżeli my jako opiekunowie będziemy coraz bardziej świadomi, będziemy nieść ten kaganek psiej oświaty, to mamy szansę na to, żeby trochę lepiej nam się żyło. Może nie jutro, może nie pojutrze, ale wiecie, jak to jest z edukacją. Musimy się uczyć przez długi czas, jak prawidłowo obsługiwać psy. I będę te refleksje też z kanału nadawczego dzisiaj czytać. Natomiast chciałam się z wami tym podzielić, żebyście mieli świadomość, po co jest też ta audycja. Po co ta darmowa wiedza? Nie wiem, wydaje mi się, że już 70 odcinków to naprawdę są godziny darmowej wiedzy ode mnie przekazywanej, od super ekspertów przekazywanej, od innych opiekunów, którzy się wypowiadają czy w SMS-ach, czy na kanale nadawczym. Naprawdę jest dużo darmowej wiedzy, po którą możecie sięgnąć i dzięki której będziecie po prostu lepszymi opiekunami. I ja mogę mówić naokoło, że zapewne macie dobrą intuicję, ale psy są po prostu badane. Ja się staram bardzo często opierać na badaniach, na tym, czego ja się nauczyłam w mojej pracy, na godzinach, tysiącach godzin obserwacji psów. Uwierzcie, jaka w ogóle, wiecie, kazanie. Uwierzcie w wiedzę i edukujcie się na temat psów. My szczególnie musimy. Widzicie, co słyszycie właściwie, o czym świadczy to badanie. To badanie świadczy o tym, że mamy tak gigantyczną ekspozycję na psy. Może zrobię nam takie zadanie na kanale nadawczym. Dzisiaj na koniec zadam, żebyście napisali mi, ile na spacerze minęliście psów. Ja też sobie policzę i zrobimy sobie takie parabadanie statystyczne. I jak to jest z tymi psami i czy każdy musi mieć psa? Oczywiście odpowiadam od razu, że nie każdy, choć mam takie poczucie, że coraz częściej wychodzimy z założenia, że naprawdę pies jest takim dodatkiem do życia codziennego, bo to jest modne, bo mi się spodobał, bo zobaczyłem takiego słodkiego szczeniaczka albo takiego biedusia gdzieś, bo mi jest smutno, bo się rozstałem, bo pies coś naprawi w tym moim życiu i ja rozumiem tę motywację i naprawdę bardzo się staram zawsze empatyzować z opiekunami, natomiast to nie może być nasza podstawowa motywacja w chęci zaproszenia psa do swojego życia. Miłość do psa nie oznacza, że trzeba psa mieć. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi w tym szalonym zdaniu, ale jest bardzo dużo alternatyw. Możecie być domem tymczasowym, możecie chodzić do schroniska i pomagać jako wolontariusze w czasie, kiedy macie taką możliwość. Zaraz wam jeszcze trochę więcej opowiem o tych opcjach i porozmawiamy sobie o plusach i minusach posiadania psa i ogólnie o tym, co powinniśmy brać pod uwagę, kiedy chcemy psa zaprosić do swojego domu, ale na razie widzę już SMS-y, więc będę się oczywiście nad nimi pochylać. Zapraszam was do głosu, do zabierania głosów 886-971-971. No i wypowiadajcie się też. Chętnie poznam wasze opinie, czy widzicie więcej psów ostatnio w swoim otoczeniu, jak myślicie, z czego to wynika. I

0: łapy w górę w Radio Campus.
1: Zaglądam sobie w SMS-y powolutku i wpada ich bardzo dużo. Wiedziałam, że to będzie temat gorący, wiedziałam, że będziecie go przeżywać. Wpadł tutaj SMS, nie wygrzebię go już, ale że marzyłabym o tym, żeby moi sąsiedzi odsłuchali dzisiejszy odcinek. Ja też bym marzyła, żeby audycja docierała do jak największej liczby ludzi. Polecajcie na Spotify'u, wysyłajcie linki. Piszcie SMS-y, komentujcie posty, ta audycja będzie trwać. Ja na to bardzo liczę, bo bardzo kocham łapeczki i patrzę, co tu jeszcze dalej. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, no bardzo proszę. W takiej Szwecji można bezkarnie usypiać psy. Ludzie to robią, jak nie mają psów z kim zostawić, bo jadą na wakacje. Nie dziwię się, że jest ich tam tak mało. Nie każdy powinien mieć psa, tak jak nie każdy powinien mieć dzieci. No pewnie. Zgadzam się z tym. Marcin, Białystok. Od jakiegoś czasu pojawia się więcej psów w moim bloku niż dzieci. O niesprzątanych kupach nawet nie mówię. Szczekanie non-stop. Jakaś masakra. Czy raczej głupota, prawda? Najlepsza audycja ever. Marcin pozdrawia was wszystkich. No słuchajcie, niestety ta refleksja jest raczej wspólna. Niestety obserwujemy coraz więcej psów. Niestety my jako psiarze, ja przepraszam, bo jestem trochę jak taki ksiądz, który na kazaniu w kościele mówi ludziom, że ludzie nie chodzą do kościoła. Wiem, że jeżeli wysłuchacie łapy, to zapewne jesteście świadomymi opiekunami i nie robicie takich rzeczy i raczej ta audycja powinna docierać w trochę inne miejsca. Natomiast ja ze smutkiem obserwuję czasami zachowania niektórych psiarzy, ich nieodpowiedzialność, puszczanie psów luzem w miejscach, które są trudne, gdzie ludzie mogą się przestraszyć, psów, które podbiegają i szczekają na ludzi. Niesprzątanie po psach, to już w ogóle ostatnio miałam lekką awanturkę, bo zwróciłam panu uwagę dość kulturalnie, a on na mnie spojrzał tak, jakbym naprawdę obraziła go do trzeciego pokolenia wstecz, że powinien posprzątać po swoim psie, ale posprzątał, więc to mnie cieszy. Natomiast widziałam na kanale nadawczym głosy właśnie o modzie na psy i chciałabym was, opiekunów, którzy planują psy, trochę przed tym też przestrzec. Marzę o tym, żeby każdy opiekun, który chce mieć psa, który ma psa, był wyedukowany co najmniej z psiej komunikacji, z psich potrzeb. To jest taki, po prostu, słuchajcie, to jest alfabet i dodawanie i odejmowanie. To jest absolutna podstawa posiadania psa. Psia komunikacja i psie potrzeby. To są pierwsze odcinki łap w górę. Jeżeli ktoś dołączył do nas niedawno, to zapraszam na Spotify albo na stronę Radia Campus.

koniecznie zwracajcie sobie na to uwagę i sprawdzajcie, czego jeszcze nie wiecie, bo tak jak mówię, tę audycję słuchają także ludzie, którzy już wiedzą bardzo dużo, ale czasem może paść jedno zdanie, które zmieni wasze podejście do psów. Moim zdaniem najlepsze podejście to nie takie dziecięce ja chcę, tylko świadomość, że jest się gotowym. I zawsze nas coś zaskoczy i wszyscy popełniliśmy jakieś błędy przy wychowywaniu psa. Ja popełniłam błędy przy swoim psie, popełniłam błędy przy niektórych psach, które ja uczyłam. Niestety, błędy się będą zdarzać, ale musicie mieć świadomość tego, że przygotowaliście się najlepiej, jak tylko się dało. Nie może być tak, że motywacją do wzięcia psa jest na przykład chęć, nie wiem, 4-letniego czy 5-letniego dziecka, bo wiadomo, że ten pies na koniec będzie waszą odpowiedzialnością. Co pozytywnego idzie za psem? To w ogóle, jakbym miała to wymieniać, to ta audycja by musiała mieć 17 godzin. Psy są wspaniałe. Są niesamowitymi towarzyszami naszego życia. Motywują nas do ruchu. Zapewniają nam jakąś rutynę i schematy. Nawet jak my się irytujemy, to dla nas rutyna i schematy są bardzo ważne, żeby dobrze się czuć. Mają dobry wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Chociaż jak znam niektóre przypadki, to nie do końca, szczególnie na psychiczne. Czasami jesteśmy bardzo wykończeni po spacerach z trudnymi psami, ale o minusach jeszcze będzie. Socjalizacja ludzka też ma znaczenie. Ja to obserwuję w naszej grupie w psim kręgu, gdzie chodzimy na spacery socjalizacyjne i ja widzę, że naprawdę sporo osób czerpie przyjemność też z bycia z innymi ludźmi, którzy ich rozumieją. Czyli z innymi psiarzami, z którymi można sobie pogadać, względem których można się wyżalić. To jest ogromny plus w posiadaniu psa. Relacja z psem, która jest już zbudowana, to jest coś pięknego i to w ogóle jest niezaprzeczalne. Ja mam ogromny zaszczyt i możliwość obserwowania na przykład niektórych relacji ludzko-psich od zygoty, od 2-3-miesięcznego pieska do na przykład dorosłego 3-2-letniego psa. I niesamowita jest dla mnie obserwacja, jak pies się zmienia, jak opiekun się zmienia, jak ta relacja dojrzewa i jak ci ludzie z tymi psami się fantastycznie dogrywają. Tylko, i tutaj też to podkreślę, to jest bardzo, bardzo duża praca. To jest praca codzienna nad relacją, nad zrozumieniem, nad stawianiem granic. To są gigantyczne czasami wydatki. To są czasami zaskakujące tematy pod tytułem mój pies na przykład, to jest mój przykład teraz, w sensie Klaudiowy. Mój pies zjadł 2 tygodnie temu sernik, w związku z czym to był pierwszy klocek domina, który zaprowadził nas niemalże do skrętu żołądka. W związku z tym z dnia na dzień stałam się chudsza o mniej więcej 4000 zł. I my musimy być na takie rzeczy gotowi, bo nikt nam pro bono psa nie wyleczy. Nikt, ja w ogóle nie narzekam na ceny u weterynarzy, żeby było jasne. Bardzo szanuję ten zawód. Uważam, że ceny są adekwatne do presji, jaka jest wywierana na weterynarzy, ale to już jest wątek poboczny, tylko chciałam wam uzmysłowić, że czasem to jest tak zaskakujące. Czasem nam się trafi piesek, który ma jakiś problem. Problem idący w genie. To nawet nie musi być problem, który wy wywołacie. Ale w związku z tym problemem, na przykład będziecie musieli zrobić mu operację, nie wiem, biodra za 50 000 zł. Albo mniejsza skala, bo wiadomo, że 50 000 zł ruszy każdego. Natomiast mniejszą skalą może być na przykład to, że trafi nam się piesek, który gorzej sobie radzi w sytuacjach społecznych, albo ma lęk separacyjny, albo ma obronę zasobów też wyniesioną z hodowli i będziemy musieli pracować z behawiorystą przez na przykład rok. 2 razy w miesiącu, raz w miesiącu, ale będzie to taki stały koszt. Albo na przykład będziemy chodzić na spacery socjalizacyjne, żeby nasz pies nie wypadł z takiej rutyny umiejętnej socjalizacji, umiejętnego zachowywania się względem innych psów, czy też eleganckiego, możemy to też tak ująć. I to też są koszty. Posiadanie psa to jest dość duży koszt, zarówno finansowy, jak i czasowy. Ja nie popieram, nie podoba mi się to i chcę, żeby to też wybrzmiało, bo czasem staram się być delikatna, ale w tym wypadku nie. Ja nie popieram brania psa jako breloka,
jako taki, no, że krasnal ogrodowy jest, huśtawka z poduszką, grill i pies w ogródku. I wtedy jest super. I to jest ładny ogród. I my mamy taki super dom, bo mamy pieska i ten piesek jest w ogrodzie. Słuchajcie, te czasy minęły. Jesteśmy już trochę dalej, jeżeli chodzi o edukację. Jesteśmy trochę dalej, jeżeli chodzi o zrozumienie psich potrzeb. I nie chciałabym, żeby przynajmniej osoby, które słuchają tej audycji, miały takie motywacje, że dobra, słuchaj, mamy ten dom, no to weźmy sobie tego psa, on będzie miał ogród, będzie sobie w tym ogrodzie żył. Lepsze przecież to niż blok. No to ten mit... To ten mit już dawno obaliliśmy. Możecie mieszkać w kawalerce, nie ma problemu. Macie chodzić z psem na spacery. Jak macie psa w ogrodzie, to jest tak, jakbyście mieli po prostu dodatkowy pokój. To ogród to nie jest jakiś taki czad i super życie dla psa. Pies wtedy będzie uciekał, będzie nieszczęśliwy, będzie szukał sobie innych zajęć, na przykład takich jak szczekanie. Proszę, żebyście nie mieli takiej motywacji. Motywacja dziecięca już była omówiona, motywacja ozdobna była, motywacja, bo chcę, no to jeżeli jesteśmy dorosłymi osobami, to musimy to zawsze przemyśleć. Ostatnio do mnie napisała jedna ze znajomych, że ona sobie tak myśli powoli o piesku, no ale niestety ludzie jak do mnie piszą, to ja z reguły mówię szczerze, mówię jak jest. Napisała do mnie, że chciałaby mieć pieska, ale że pracuje w takim systemie zmianowym i czasami jej nie ma po 10 godzin, ale że chciałaby mieć takiego jakiegoś towarzysza. No i słuchajcie, no jasne, no jakoś to przejdzie, nie? Tylko, że może to nie jest ten moment, może to nie jest, wiecie, na jutro chęć, na za miesiąc chęć. Może to jest rzecz, której powinniście się podjąć za 2 lata. Jak się ustabilizuje sytuacja, jak w pracy będzie już pewne co i jak, a może coś tam się zmieni w tym waszym życiu w międzyczasie, a może skończycie jednak ten remont, który planujecie, żeby nie brać psa w czasie remontu. Daję takie przykłady. Wszystkie takie rzeczy warto brać pod uwagę, bo słuchajcie, nie ma nic złego w odczekaniu na psa. Ja nie chcę się stawiać w jakiejś takiej roli super osoby, która nie popełniła błędów, bo też popełniłam, ale ja na przykład zanim mój pies w ogóle pojawił się w moim życiu, to myślę, że z 6 lat w ogóle się zastanawiałam, dobra, teraz, nie teraz, a może... I to też było może za długo, ale w związku z tym, jak już ten pies był, to ja już byłam w pełni gotowa, w pełni kumałam co i jak, a i tak błędy popełniłam, więc taka puenta tego całego wywodu, ale myślę, że mogłabym ich popełnić o wiele, wiele więcej. Rozkminiajmy sobie, słuchajcie, 886-971-971 to jest opcja kontaktu, bardzo dużo SMS-ów dzisiaj, będę je czytać, a za moment pojawię się też na kanale nadawczym. Słuchajcie sobie Walking Away.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Tu Campus.

0: Łapy w górę w Radiu Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Łapy w górę, rozmawiamy o tym, czy każdy musi mieć psa dzisiaj. Patryka głos jest taki, że rybki są chyba odpowiednie tylko. Ja uważam, Patryk, że czasami i rybki nie są odpowiednie. I wiem, że fajnie jest takie kwieciste mieć czasami przemowy o tym, że pies to wspaniałe, szlachetne, uratuj psa, weź sobie psa, niech pies będzie w twoim życiu, ale naprawdę nie każdy się do tego nie nadaje. Nie każdy jest w danym momencie na odpowiednim etapie życia, żeby brać psa i czasami uważam, że warto poczekać. Wiadomo, że świata nie zmienimy i nadal ludzie będą brali psy dla dzieci, do ogrodów, ale jeżeli komuś się zasieje ziarno, chociaż na moment, żeby to rozkminić, czy to na pewno jest dobry pomysł, czy ten pies będzie miał z nami fajne życie, czy po prostu fajne naszym zdaniem, to ja już będę zadowolona. Z chociaż jednej takiej osoby. Bardzo dużo, już wchodzę na kanał nadawczy, bo bardzo dużo jest tam głosów, one są super mądre, więc nie chciałabym, żebyście ich nie usłyszeli. Ania, zaczynam od końca, czyli od Ani, która zabrała głos pół godzinki temu. Bardzo dużo mądrych i trafnych głosów tu się znalazło, nie będę się powtarzać. Dorzucę tylko, że najgorszą motywacją, jaką autentycznie słyszałam, to jest piesek dla dziecka, bo się kiedyś tak ładnie bawił z psem znajomych, a raczej za nim ciągle łaził, w nawiasie jest dopisane. Ludzie bywają skrajnie nieodpowiedzialni, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak słyszę o psach dla dzieci. Żeby nie było, sama mam 5-letnią córkę, ale od początku było jasne, że to jest moja decyzja, mój obowiązek i żadna zabawka dla dziecka. I nawet dzisiaj rozmawiałyśmy z Anią, bo byliśmy na socjalu o 8 rano i Ania powiedziała, że wczoraj był piknik z okazji zimnej Zośki dla jej córeczki Zosi i ja zapytałam, czy Witek tam był, czyli pies Ani. I Ania powiedziała, że nie, że z 5-latkami Witek to takie średnie połączenie. Też musicie to brać pod uwagę jako rodzice, że ten piesek nie może służyć jako zabawka. Oczywiście czasem dziecko zrobi jakieś tam głupotki, gdzieś tam posypie brokatem, czy zrobi kucyka, ale to nie może być stały element, czy też nowa interaktywna zabawka dla dziecka. Natomiast porzucam ten temat, bo nie chcę, żeby się z tego zrobiła tylko audycja na temat dziecko-pies, bo już na ten temat powiedziałam bardzo, bardzo dużo. Kasi głos. Posiadanie psa to nie jest żaden obowiązek, ani kolejny etap życia, który każdy musi odhaczyć. Nie każdy musi mieć psa, nie każdy też powinien. Zrobiła się ogromna moda, ale niestety nie poszła za tym moda na świadomą edukację przed adopcją czy zakupem. Tak, i tutaj też Kasia wymieniła, że ludzie biorą psa, bo zobaczyli słodkie zdjęcia albo rolkę, podoba im się rasa, marzył im się od dziecka albo będzie pilnował domu. A później rzeczywistość brutalnie weryfikuje wyobrażenia. Pies to nie jest mebel z Ikei, nie przychodzi z instrukcją obsługi, nie da się go wymienić, kiedy się zmieni koncepcja na życie. Każdy pies jest inny. Trzeba nauczyć się jego potrzeb, charakteru, komunikacji i emocji. To relacja, nad którą pracuje się codziennie. I to nie jest świat jednorożców wrzygających tęczą i śmiesznych rolek na Instagramie. Życie z psem to codzienne spacery niezależnie od pogody, deszcz, śnieg, wichura, psi pęcherz nie działa tylko w oknie pogodowym ze słońcem, problemy behawioralne, które realnie wpływają na domowników, ogrom cierpliwości, konsekwencji i pracy, żeby nauczyć psa wspólnego funkcjonowania, wydatki, które zdecydowanie nie kończą się na 100 zł miesięcznie, problemy zdrowotne, za które nie zapłaci NFZ, czasem sierść wszędzie, w przypadku korgi nawet w zamkniętym jogurcie, piach na podłodze, ślina na szybach, resztki gryzaków na dywanie, organizowanie życia pod potrzeby psa, jego ruch, odpoczynek i aktywność. Szczeniaczkowe ochy i achy przeplatane pogryzionymi rękami, zniszczonymi rzeczami, obsikanym mieszkaniem. Ale chyba najtrudniejszy jest codzienny strach, że coś mu się może stać i ta świadomość, że kiedyś zabraknie tego członka rodziny, który stał się częścią codzienności. I ostatnie tutaj zdanie. Dlatego pies nie powinien być impulsem, modą, ani chwilową zachcianką. To decyzja na lata i ogromna odpowiedzialność za żywe stworzenie. A jeśli ktoś już podejmuje tę decyzję świadomie, ze wszystkimi plusami, minusami i konsekwencjami, to dostaje coś absolutnie wyjątkowego. Najwierniejszego przyjaciela, którego więzi nie da się porównać do innej. Będzie czasem wkurzał, tak samo jak my wkurzamy jego. Ale miłości, zaufania i relacji budowanej z psem naprawdę nie da się opisać komuś, kto tego nie przeżył. Fantastyczny głos, dlatego ja was zachęcam bardzo, bardzo mocno do tego, żebyście zaglądali na kanał nadawczy, bo ja nie jestem w stanie wszystkiego tego przeczytać, bo to są długie wiadomości, często pełne emocji i różnych wulgaryzmów, których nie mogę przytaczać na antenie, ale Świetne to są głosy. Bardzo potrzebne są to głosy, szczególnie od psiarzy, którzy już psy mają, bo dowiadujecie się, co was może spotkać. Jeżeli macie bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo na głowie, bardzo dużo stresów, ale po prostu macie dom z ogrodem, to jest za mało. Wy jeszcze musicie mieć czas, żeby z tym psem na spacer wyjść, żeby z tym psem coś porobić. Nie może być tak, że pies nam się tylko estetycznie podoba i wierzymy w to, że jakoś to będzie. Ja zauważam ostatnio bardzo, bardzo dużo trudnych ras, może nie trudnych, ale takich trochę nowych, trochę z innych miejsc posprowadzanych, bo te psy są ciekawe estetycznie. Tyle dobrego w tym wszystkim, że jak już się spotkałam z tymi opiekunami, to oni z reguły mają te psy dobrze sprawdzone, dużo o nich czytali i są gotowi od początku do pracy, ale w związku z tym, że jest taka różnorodność, to też komunikacja z takimi psami, czy też socjalizacja takich psów jest bardzo istotna i zwracajcie również na to uwagę przy wyborze psa. Dla większości opiekunów, trochę to będzie kontrowersyjne, co powiem, ale powiem to. Dla większości opiekunów jedyny typ psów, jakie powinny być rozważane, to są rasy towarzyszące. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to wygooglujcie to sobie, bo jeżeli my chcemy takiego psa, który będzie faktycznie członkiem rodziny, ale już mamy przekminione, że on sobie będzie w domu żył, że mamy miejsce, że mamy czas, żeby się tym psem zajmować, że pójdziemy z nim na szkolenie, że będziemy z nim chodzić na spacery, że go socjalizujemy dobrze, no to bardzo proszę, to w ogóle nie chcę też być, wiecie, niszczycielem dobrej zabawy i uśmiechów dzieci. Tylko raczej grupa, którą powinniście wtedy rozważać, to jest grupa ras towarzyszących. To nie są psy myśliwskie, to nie są rasy pierwotne, to nie są psy pasterskie, to też nie są harty. To są rasy towarzyszące, bo rasy towarzyszące, ja wiem, że jest ciężko to w ogóle przyjąć, że ja takich słów używam, ale psy były tworzone po coś. Psy kiedyś miały robotę, były tworzone pod robotę, a nie dlatego, że nam się estetycznie podobają. Więc rasy towarzyszące były stworzone, uwaga, do towarzyszenia człowiekowi, do bycia na kolanach, do bycia blisko człowieka. I w tej grupie powinniście szukać, jeżeli szukacie sobie takiego po prostu ziomeczka, który wam uzupełni w piękny sposób waszą rodzinę, a wy też będziecie gotowi poświęcić mu czas i dzięki temu uzyskacie wspaniałego członka rodziny. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Basia. Statystyka mogłaby cieszyć, gdyby nie fakt, z czego prawdopodobnie wynika. W Polsce jest mnóstwo domów, które posiadają psa, bo tak trzeba, bo zawsze był w domu pies. Ogromny odsetek bierze psa, ma psa i tyle. Każdego dnia widuje psy, które są niewidzialną ozdobą ogrodu. Nigdy nie są zaproszone do mieszkania, nawet zimą przy minus 15. Nigdy nie są wyprowadzone na spacer. Nigdy nie widziałam zabawy z opiekunami. Za to momentalnie karcone, jeśli tylko szczekną na psa, po drugiej stronie płotu. Podejrzewam, że gdyby każdy podchodził do posiadania psa świadomie i brał na klatę wszystkie obowiązki z tym związane, odsetek byłby znacznie mniejszy. Dobra, minusy to Basia wymieniła takie same jak Kasia od Lego. I teraz może przejdę do plusów. Relacje nie do podrobienia, nauczysz się czytać psa, nauczysz się o niego dbać i zaczniesz faktycznie widzieć, jak miłość rozkwita. Będziesz czuł dumę z psa, ale i z siebie, bo widzisz, a nie czytasz z fusów. Tylko najpierw wykalkuluj, czy dasz radę poradzić sobie z trudnościami, bo jest ich wiele. Dobra relacja jest nagrodą za ciężką pracę nie tylko nad psem, ale i nad sobą. Czy warto? Zdecydowanie warto. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Patrzę, bo dużo jest głosów. Minus to na pewno nieprzewidziane wydatki, to Marta napisała, ale także lęk i stres, kiedy psu coś się dzieje, nie umiemy mu pomóc. Taka bezsilność łamie mi serce. Plusów oczywiście widzę wiele, ale największy to taki, że ja lubię po prostu na moje psy patrzeć. Jak śpią, jak się bawią, jak sobie coś tam kminią. Uwielbiam je obserwować i zauważyć drobne zmiany, rozwój. To mi daje wielką satysfakcję, ale też uczucie spokoju, bo to niesamowite zwierzęta. Zaraz będzie jeszcze troszkę głosów, zaraz będzie jeszcze troszkę waszych refleksji, ale widzicie, układa nam się to w jedną spójną całość. Ta całość to tak naprawdę jest gotowość na pracę, bo pies to jest ogromny ogromny, ogromny przywilej i ogromny przyjaciel, ale ja lubię mówić czasami o tym, że niestety obserwuję, że często ta przyjaźń działa w jedną stronę, czyli pies jest naszym przyjacielem, zrobi dla nas bardzo dużo, a my tak w sumie, żeby iść z nim 10 minut dłużej na spacer, to dobra, wrócimy, poskrolujemy sobie TikToka. Nie zawsze tak jest, ale może warto brać to pod uwagę, czy ja po prostu mam czas i chęć, żeby mieć tego psa. I pamiętajcie o tych grupach psów. Postaram się, żeby może w czerwcu, a może po wakacjach zrobić wam przedstawienie wszelkich grup psów, takie dokładne, żebyście wiedzieli, w czym wybierać. Natomiast ja zawsze rekomenduję, żeby wybierać w rasach towarzyszących. Oczywiście, jak już jesteśmy gotowi, chyba że mamy dużo czasu, to bierzemy sobie wtedy psy, które są szalone, czyli z grup, które też wymieniłam. Słuchamy sobie teraz dla ciebie i za moment wracamy.

0: kogo chura, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Łapy w górę w Radiu Campus.
2: O, zaskoczyło mnie to, że taki krótki utwór, ale, dobra. Rozmawiamy sobie o tym, czy każdy powinien mieć psa, już chyba ustaliliśmy wspólnie, że raczej nie. Fajne, bardzo fajne wiadomości. Myślałam, że będą awantury, ale chyba już odeszli awanturnicy na zawsze od tej audycji. Albo też słuchają pokornie, no nie wiem, która opcja. Ale przeczytam, co tam powpadało. W tej chwili czekamy na pieska, 3 lata przygotowań. Pieska jeszcze nie ma, a nasza rodzina już jest... lepsza? To jest chyba takie słowo, tylko literówka to była. Magia, coś pięknego. Twoja audycja jest wisienką na torcie naszych przygotowań. Zrobimy wszystko, żeby Loki, nasz pudelek, był szczęśliwy, napisał Marcin. Marcin, powodzenia. Pudelki są sztosem. Wspaniale się je szkoli. Bardzo lubię pudelki. I mamy dużo fajnych pudelków w naszym otoczeniu. Mąż babci. Cześć. Mieć czy nie mieć? Oto jest pytanie. Miałem wraz z babcią 2 psy, Tosa Inu i Cane Corso, i 2 koty w jednym czasie. Niestety wszystkie odeszły w krótkim okresie czasu. Oczywiście chcielibyśmy mieć już teraz nowego członka rodziny, szczególnie, że mamy doświadczenie, ale tak jak mówisz, jest czas i nie ma czasu na taką decyzję. Wydaje mi się, że pomaga w ocenie sytuacji wcześniejsze posiadanie zwierząt i świadomość życia z nimi i także problemy z tym związane. Pozdrawiam. Ciekawe bardzo głosy. Patryk napisał, że tylko on został z awanturników. Patryk, ty nie jesteś awanturnikiem, ty jesteś takim tutaj breloczkiem, takim błyszczącym. Cóż ja tu jeszcze mam? Oj, na pewno na kanale nadawczym jestem ponownie. Kanał nadawczy Pies od Podstaw, newsletter. Polecam wam tam być, bo nie wszystkie głosy jestem w stanie przeczytać. Oj, na pewno posiadanie psa nie jest dla każdego. Kiedy patrzę na tę mapę, mam nadzieję, że chodzi o to, że Polacy są tak empatyczni i kochają pieski, ale pewnie tak nie jest. Zaczynając od plusów, to na pewno jest to zyskanie najlepszego przyjaciela. Uważam, że zbliża członków rodziny do siebie jeszcze bardziej, bo prowadza do życia tyle radości i miłości. Uczy odpowiedzialności i kooperacji. Co do minusów, to ostatnio się przekonałam o jednym. Ilość pieniędzy, które czasem trzeba wydać. Zdarzenia losowe, wypadki potrafią kosztować 1000 złotych. Innymi minusami są wyrzeczenia, rzeczy, z których czasem musimy zrezygnować, na przykład wyjazdy wakacyjne. Ale ogólnie uważam, że jest więcej plusów niż minusów. Kolejny głos. Nikt tak jak pies nie zapewni ci tego, że doceniasz 50 minut spacerowania w deszczu, wietrze, śniegu, mrozie. No może w upale nie bardzo, bo izoluje się pieska od upału. W innych przypadkach musisz z nim chodzić, żeby był zdrowy psychicznie, ale za to odporność wzrasta i człowiek się hartuje. Odkąd mam psa, mniej choruję, więcej obserwuję zmian w przyrodzie, przestałam się przejmować śladami na panelach. I zaczęłam chodzić na siłownię, żeby utrzymać tego wariata po przejściach na smyczy do czasu, aż proces wychowywania zacznie przynosić skutki. Siłownia została jako nawyk, sylwetka się poprawiła, a piesek jest dużo spokojniejszy i kochany, zaspokojony i szczęśliwy. Minusy brak, serio ciężko mi wymyślić. No i tutaj jest jeszcze głos od Marty, który już kilka razy się pojawił. Wydaje mi się, że wielu ludzi traktuje zwierzęta jako element wyposażenia ogrodu czy domu. Coś, co się ma w domu i już. Tymczasem to zwierzęta o ogromnych potrzebach intelektualnych i emocjonalnych. Efekt: sfrustrowane, czasem zwyczajnie męczące się psy, które sprawiają problemy, niszczą, bywają agresywne i sfrustrowani właściciele, którzy mają ich dość, a do tego pełne schroniska. Widzicie? Bardzo ciekawe dzisiaj mieliśmy temat, trochę filozoficzny, trochę takiego eciepecie, które ja lubię, ale uważam, że pewne rzeczy muszą wybrzmieć. I z tym posiadaniem psa musimy się namyślić porządnie, musimy bardzo porządnie przeczytać, co bierzemy do domu, bo bardzo często bierzecie do domu Ferrari, a nie macie nawet prawa jazdy, że będę się trzymać metafor samochodowych. Bardzo często chcemy wziąć psa, który jest przepiękną maszyną do pracy, a nie jesteśmy gotowi na to, żeby mieć chomika. Chciałabym, żeby opiekunowie byli pokorni, żeby mieli do siebie dystans, żeby mieli dystans do swojej wiedzy. Wtedy naprawdę dobrze by nam się żyło. Chciałabym, żebyśmy wszyscy pojęli psią komunikację, podstawowe psie potrzeby oraz psi savoir-vivre. I wtedy naprawdę, pomimo tego, że z badania wynika, że w co drugim polskim domu jest pies, bylibyśmy w stanie żyć trochę lepiej i psom by się żyło trochę lepiej, byłyby trochę mniej sfrustrowane. Liczę na to, że że jakoś się powoli zmieniamy. Ja mam takie wrażenie, że coraz więcej widzę takiej kultury na spacerze, coraz więcej widzę zapinania psów, które biegają luzem, kiedy ja na przykład idę z moim psem na lince. Coraz więcej widzę przykładów, że ktoś szanuje to, że my możemy nie chcieć, żeby ktoś do nas podchodził. Uważam, że jest to bardzo ważne. Uważam, że nie dla każdego jest odpowiedni czas w danym momencie, żeby posiadać psa. Widzicie, jakie są głosy. Plusy są niezaprzeczalne. Są gigantyczne, są przewspaniałe. Posiadanie psa to jest ekstra przygoda i ja mojego psa za nic na świecie bym nie oddała. Natomiast no, minusy różnego rodzaju dzisiaj wymieniłam. Pchajcie dalej tę wiedzę. Edukujcie swoich znajomych. Jak słyszycie, że chcą wziąć jakiegoś pieska, możecie spróbować podpytać, możecie sprawdzić, czy nie jest to piesek z pseudohodowli, czy nie jest to jakaś dziwna krzyżówka, teraz bardzo modna. Możecie sprawdzić, co to jest za rasa, czy ktoś przypadkiem nie bierze sobie, nie będę tutaj wymieniać, ale czy ktoś przypadkiem nie bierze sobie, nie wiem, owczarka belgijskiego do ogrodu, co zawsze skończy się kłopotem. Warto, zanim zdecydujemy się na psa, tak jak tutaj Marcin pisze, 3 lata bili się z myślami, piesek już jakoś tam jest w drodze, pewnie już się wykluł z jajka i czeka. Fajna faza, jakbym nie wiedziała, skąd się biorą psy, nie? Że z jajek się wykluwają i krzebie dalej tę wiedzę. Ale już zupełnie poważnie. 3 lata się przygotowywali, rozkminiali, czy to jest dobry moment, w końcu znaleźli odpowiednią hodowlę. I teraz będą mieć wymarzonego pieska. Pewnie ładnie go socjalizują, pójdą z nim na szkolenie. I przede wszystkim bardzo mi zależy, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Psy są niesamowite. Psy są złożone. Mają bardzo dużą paletę emocji. Bardzo często cierpią, nie pokazując nam tego. Bardzo często cieszą się z czasu z nami. Bardzo często psocą i broją i mają nawet emocjonalne wyrazy pyska. Są przefantastycznymi zwierzętami. Błagam, nie spłycajmy ich do krasnala ogrodowego. Nie spłycajmy ich do takich tam, no niech sobie gdzieś będzie ten pies i nie trzeba z nim chodzić, bo ma ogród. Zachwyćmy się instytucją psa. Zachwyćmy się tym, jak wspaniale te zwierzęta z nami wyewoluowały. Cały czas wam to powtarzam. W procesie ewolucji one się nauczyły być bardzo wrażliwe na nasze sygnały. W drugą stronę zadziałało to trochę gorzej. Ale my się uwrażliwiajmy. Uwrażliwiajmy się nawzajem pod kątem naszych psów, pod kątem ich emocjonalności, złożenia, inteligencji, piękna. No i tak patetycznie zakończę tę audycję. Jeżeli rozważacie psa, to proszę, żebyście się zastanowili. Proszę, żebyście dokładnie poczytali, jaka to jest rasa. Proszę, żebyście może pojechali do hodowli i zobaczyli, jakie to są psy. Proszę, żebyście się zapisali na grupy dotyczące danych psów, a także problemów behawioralnych. Pogrzebcie, sprawdźcie, co was może czekać. I jeżeli to nie będzie tylko ja chcę, ale będzie to tak, że jestem gotowy, wiem już bardzo dużo i będzie super, no to bierzcie sobie psy. Tym optymistycznym akcentem, żeby nie było tylko minusów, nie? Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą audycję. Dobrze się z wami bawiłam. Dziękuję za przepiękną frekwencję w SMS-ach. Zawsze mnie to cieszy, że słuchacie i że lubicie łapy w górę. Ja też je bardzo lubię, choć nie jestem obiektywna. Lubię też was i wasze głosy. Zapraszam serdecznie na Instagrama Pies od Podstaw, a najszczególniej zapraszam na kanał nadawczy. Nie musicie mnie tam followować, ale nie wiem, czy się da dołączyć do kanału nadawczego bez followowania. Nieważne, zapraszam was na kanał nadawczy. Poczytajcie sobie głosy innych opiekunów, posprawdzajcie sobie, jakie mają refleksje i zabierajcie też głosy w psich sprawach. Bardzo na to czekam. No i co, drodzy państwo, poza tym, że był deszczowy weekend, a mi się udało, słuchajcie, zrobić jeden socjal. Zaczęło padać o 9, a my o 9 skończyliśmy socjal, więc serdecznie pozdrawiam Erosa, Witka, Kirę i Wicia? Nie, powiedziałam już. Eros, Kira, i Rafę, którym się udało suchą stopą dzisiaj zrobić porządny socjal. Cała reszta nie ma, że boli. Idziemy dzisiaj na porządny spacerek. Życzę wam fajnego weekendu. Będzie deszczowy, ale ja akurat deszcz lubię, bo trochę mniej psów wtedy jest na ulicach. I słyszymy się w poniedziałek. Porozmawiamy sobie w poniedziałek trochę o Love is Blind, bo ja mam trochę refleksji, więc zapraszam w poniedziałek do Kapitana Poranka od godziny 7. A tymczasem żegnam się z Państwem z trudem, bo z trudem, ale życzę udanego weekendu. Ja się nazywam Klaudia Szkaradek, a ta audycja nazywa się Łapy w Górę, o czym zaraz usłyszycie w dżingielku.
1: Łapy w Górę w soboty o 10 w Radio Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.
3: Akademicki Radio Campus 97,1 FM.
4: Three, 5, 7 on my hip, tryna pop. 3, 5, 7 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. 3, lean, molly in my bag. What you want?

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Malugi i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
3: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
4: Godzina 11, Milena Mrozek.
0: Sportowy Campus.
4: Starcie Lechia Gdańsk Legia Warszawa w Ekstraklasie. Mecz o ogromnej stawce w walce o utrzymanie i czołówkę ligi już jutro. Piłkarze z Gdańska w 32 meczach zgromadzili 38 punktów i zajmują 16 miejsce w ligowej tabeli. Legia ma na koncie 43 oczka i plasuje się na 9 lokacie.
5: My nie chcemy grać tak, jak graliśmy w drugiej połowie w niecieczy. Chcemy grać zupełnie inaczej, a przede wszystkim chcemy wygrywać. Trzeba grać skutecznie, trzeba grać lepiej. No i taki po prostu jest plan. Lepszą mieć też mentalność.
4: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Legii Marek Papszum. Start meczu o 17.30. Dwie polskie drużyny powalczą o finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa i Aluron Warta Zawiercie zagrają w Final Four w Turynie. Warszawianie już dziś zmierzą się z włoską Perugią, która broni trofeum sprzed roku. Z kolei Aluron zagra z tureckim Ziraatem Ankara, którego liderem jest Tomasz Forna. Dla projektu to historyczny moment. Stołeczny klub pierwszy raz awansował do najlepszej czwórki Ligi Mistrzów.
6: Myślę, że każdy pamięta przynajmniej jedną sytuację, w której przysłowiowy faworyt przegrywał swoje zmagania, czy to w półfinale, czy w finale. Dopóki będziemy na boisku, na pewno będziemy walczyć. Oczywiście Perugia jest faworytem, ale jako faworyt wcale łatwo się nie gra, a my jako ten underdog myślę, że będziemy podgryzać.
4: Podkreślał w rozmowie z Polsat Sport Jakub Kochanowski, środkowy projektu. Start meczu Projekt Warszawa-Perugia o 16.30, a Warta Zawiercie Ankara o 20.00. Dwie wygrane drużyny zmierzą się jutro o 20.00 w meczu finałowym. Ważny mecz rozegrają jutro także polscy szczypiorniści. Biało-czerwoni po wyjazdowym zwycięstwie nad Austrią 26-25 zagrają w Olsztynie rewanż, który może dać im awans do przyszłorocznego mundialu w Niemczech.
7: Państwa, wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy. Nie bożonej radości jest pewne skupienie, koncentracja na określonym celu.
4: Podkreślał w rozmowie z Polsat Sport środkowy rozgrywający Michał Olejniczak po pierwszym zwycięskim starciu z Austrią. Dla reprezentacji byłby to 18 występ w historii Mistrzostw Świata. Początek meczu Polska-Austria o 15.00. Iga Świątek zabrała głos po porażce w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Polka przegrała z Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Dwukrotna królowa Rzymu okazała się lepsza od trzykrotnej. Polka widzi jednak postęp w grze po odpadnięciu w półfinale. Raszynianka zaznaczyła, że jej forma idzie w górę i już czeka na powrót do Rzymu. Teraz przenosi się jednak do Paryża na wielkoszlemowy Roland Garros.
0: Radio Campus. Same sztosy.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
5: Godzina 11.30, Milena Mrozek.
6: Serwis akademicki.
5: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej. Dokument będzie wydawany od 13 lipca i ma zawierać dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowe zasady wynikają z rozporządzenia, które obowiązuje od 14 maja. Resort podkreśla, że obecne legitymacje pozostają ważne i nie trzeba ich wymieniać. Zachowają ważność do końca studiów lub do momentu skreślenia z listy studentów. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce. Dzisiejsza Noc Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim zamieni kampus w nocne centrum kultury i nauki. Swoje przestrzenie otwiera m.in. Muzeum UW, Wydział Archeologii, Geologii oraz Instytuty Kultury i Zespoły Artystyczne Uczelni. Uczestnicy zobaczą reprezentacyjne wnętrza Pałacu Kazimierzowskiego i Pałacu Tyszkiewiczów Potockich. Organizatorzy zapowiadają też gry terenowe. Wydarzenia na kampusie głównym potrwają do pierwszej w nocy. Rafał Trzaskowski ogłosił reaktywację inicjatywy Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie wraca po rocznej przerwie spowodowanej kampanią wyborczą. Entuzjaści polityki i debaty społecznej po raz piąty spotkają się w Olsztynie, aby dyskutować o gospodarce, ekologii, demokracji, praworządności i bezpieczeństwie w Polsce.
7: Piąta edycja, jak zwykle, drodzy Państwo, w Olsztynie, jak zwykle pod koniec sierpnia, od 26 sierpnia. Znowu będzie z nami ponad 1000 uczestników, a przypominam, że zorganizowaliśmy aż 700 paneli. Campus Polska Przyszłości po prostu wpływa również na debatę w Polsce. Powoduje, że ta debata staje się dużo bardziej różnorodna i że przede wszystkim włącza w tę debatę młode pokolenie.
5: Podkreślał na wczorajszej konferencji Rafał Trzaskowski. Rekrutacja już ruszyła, a zgłoszenia potrwają do końca maja. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego daje drugą szansę na zwrot książek bez kar. Akcja Zwracam bez opłat wraca już 19 maja. W godzinach od 9 do 21 czytelnicy mogą oddać książki, płyty CD czy czytniki bez naliczania opłat za ich przetrzymanie. Akcja dotyczy zbiorów BUF oraz Biblioteki Medycznej UW i obejmuje też wcześniejsze zaległości. Zwroty można zrobić na miejscu, w self-checku, trezorze przy BUF albo wysłać pocztą.
0: FM.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie

Patrzeć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: Linia Wschodu.
1: Dzień dobry, cześć, nazywam się Max Walewski, a dziś porozmawiamy o tym, czy Ukraina odbuduje swój największy zbiornik zaporowy na Dnieprze. Mowa oczywiście o zaporze w Nowej Kachowce, która została zniszczona przez Rosjan w czerwcu 2023 roku w oczekiwaniu czy w przygotowaniu na ukraińską kontrofensywę, co doprowadziło z kolei do katastrofy ekologicznej i humanitarnej na wielką skalę. I tu dla kontekstu warto wiedzieć, że zbiornik kachowski był najpojemniejszym zbiornikiem właśnie na tej rzece, na Dnieprze, i także czymś zupełnie nieporównywalnym z jakimkolwiek jeziorem, które mamy w Polsce, chociażby na Wiśle. Dla przykładu, największy zbiornik tego typu w Polsce właśnie, czyli jezioro Solińskie, ma jakieś 22 km kwadratowe powierzchni. W przypadku zbiornika kachowskiego było to ponad 2100 km kwadratowych, czyli zbiornik około 100 razy większy. No i oczywiście mieściła się w nim także taka mniej więcej ilość wody, ile w 40 jeziorach solińskich. Tak więc ogromny zbiornik, który te 3 lata temu został praktycznie całkowicie opróżniony w ciągu 3 do 4 dni, co, jak możecie się spodziewać, jak sami widzieliście, doprowadziło do katastrofalnej powodzi poniżej zapory w Nowej Kachowce. Ukraińskie służby szacowały wtedy, że na zalanych terenach na obu brzegach Dniepru i na Ingulcu, czyli dopływie Dniepra, na którym wystąpiła wtedy cofka, było około 40 tysięcy osób. Część z nich oczywiście ewakuowała się sama, uciekła już tego pierwszego dnia, gdy było wiadomo, jak wielka fala powodziowa tam idzie. Część została ewakuowana razem z zwierzętami domowymi, chociażby przez ukraińskie służby. Wiadomo jednak, że ci, którzy znaleźli się pod tym

po lewej stronie Dniepru, w tym obszarze okupowanym przez Rosjan, takiego szczęścia na ogół nie mieli, gdyż rosyjskie okupacyjne władze po prostu na tę wywołaną przez siebie katastrofę nie zareagowały. Tak więc, o ile po stronie ukraińskiej władze zanotowały 34 ofiary, no to cóż, na lewym brzegu Dniepru liczba ofiar pozostaje nadal nieznana. To poniżej zapory, która została zniszczona, a powyżej ze zbiornika spływała woda. Tak więc z tego wielkiego, ogromnego wręcz jeziora w ciągu kilku tygodni zostało coś w rodzaju piaskowej pustyni, czy raczej powoli przesychającego błota, w którym oczywiście wyginęły praktycznie od razu wszystkie ryby, małże, czy tego rodzaju skorupiaki, i tylko część z nich jeszcze przez chwilę przeżyła w jakichś kałużach, które pozostały tam na dnie zbiornika. Oczywiście także ptaki, które miały tam swoje siedliska, musiały stamtąd po prostu uciec, bo ani nie było tam dobrego miejsca na lęk, ani by po prostu zdobyć pożywienie, tak jak to ptaki wodne w jeziorach zwykle robią. No i to takie skutki przyrodnicze, natomiast co istotne, ten wielki zbiornik przestał być także źródłem wody dla ludzi, bo oprócz tego prądu, który był produkowany przez zaporę, przez elektrownię w Nowej Kachowce, do zbiornika kachowskiego ze zbiornikiem kachowskim połączone były zasilające systemy irygacyjne, kanały, bez których rolnictwo w tym obszarze Ukrainy praktycznie by nie istniało. No bo możecie wyobrazić sobie, że uprawianie zboża w klimacie stepowym nie jest generalnie prostą sprawą, nawet jeśli mamy tam do dyspozycji czarnoziemy. Jesteśmy więc 3 lata po tej tragedii i jednocześnie mimo tego ogromu zniszczeń, mimo spustoszenia wywołanego przez de facto rosyjskie wojsko w Ukrainie, coraz częściej słychać głosy, że zapory i zbiornika kachubskiego odbudowywać nie warto. Dlaczego tak jest? Zostańcie z Radiem Campus, za kilka minut wrócimy do tematu.

wstyd. Wyobraź sobie wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Człowiek to zrobi, bo to, która zrobi wszystko, gdy jej zapłacisz. Człowiek to jest boga pastisz i zniszczy

0: gość.
1: Wyobraź sobie szalony sprint milionów plemników do bazy. Człowiek to mistrz, co wyprzedził wszystkich, zanim się nawet wydarzył. Człowiek to jest sztos nad sztosy i wygra wszystko, gdy wyjdzie z niemocy.
2: Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
8: Godzina 12.30, Milena Mrozek.
9: Akademickie Radio Campus.
8: USA wstrzymują wysłanie brygady pancernej do Polski. Piorun uderzył w turystów na Giewoncie. Są ranni. Protesty, przemarsze, parady. Weekendowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
9: Wiadomości.
8: Szef sztabu Wojsk Lądowych Stanów Zjednoczonych potwierdził, że Amerykanie anulowali plan przerzutu pancernej brygadowej grupy bojowej do Polski. Jak wyjaśnił, decyzja wynikała z instrukcji redukcji sił w Europie i zapadła w ostatnich tygodniach. W Pentagonie decyzję nazwano najbardziej sensowną opcją. Kongres mówi za to o chaosie i braku konsultacji. Decyzję ostro skrytykowali kongresmeni z obu partii. Ostrzegli, że taki ruch osłabia zaufanie do USA w regionie. 7 osób rannych, jedna w stanie ciężkim. To bilans po wczorajszym uderzeniu pioruna w regionie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z turystek na chwilę straciła przytomność, sunęła się po skałach i doznała urazów głowy oraz kończyn. Ratownicy przetransportowali ranną do szpitala w Zakopanem. Pozostałych turystów sprowadzili w dół i przekazali służbom medycznym. Dwie kolejne osoby zgłosiły się do szpitala samodzielnie. W Tatrach panowały trudne warunki pogodowe z burzami i silnym wiatrem. TOPR ostrzega, że w górach utrzymują się warunki zimowe i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. System antydronowy SAN przyspiesza. Ma być gotowy w 18 miesięcy. Impulsem do przyspieszenia są środki z unijnego programu SAFE. Jak podkreślają przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego, SAN ma domknąć najniższą warstwę obrony powietrznej. Tę, która odpowiada za zwalczanie tanich i masowych dronów.
10: Niezwykle istotnym elementem jest to, żebyśmy w pierwszej kolejności zabezpieczyli polskie siły zbrojne i tak naprawdę naszą ojczyznę przed zagrożeniem. Dlatego my się w pierwszej fazie musimy skupić na tym, żeby ten system jak najszybciej dostarczyć. Mówimy o 18 miesiącach. Po tych 18 miesiącach jesteśmy w stanie realizować projekty eksportowe. W tym przypadku SAFE otwiera nam możliwości. Byłoby dobrze, gdybyśmy uzupełnili kompetencje w tym obszarze dla naszych sąsiadów, tak abyśmy także tą część naszej granicy, na przykład ze strony Słowacji, Litwy, Rumunii czy krajów bałtyckich, byli w stanie wypełnić naszym sprzętem.
8: Wyjaśniał w rozmowie z Newseria ekspert Adam Zawada. W skład programu wejdzie m.in. 18 baterii systemów antydronowych, ponad 50 plutonów ogniowych i setki pojazdów. Każdy moduł ma wykrywać, śledzić i zwalczać cele bezzałogowe w czasie rzeczywistym. Pierwsze elementy SAN mają trafić do Wojska Polskiego jeszcze w tym roku. Zabezpieczą szczególnie wschodnią i północną granicę Polski. Warszawę czeka weekend z protestami, przemarszami i paradami. Kierowcy oraz pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia w kilku dzielnicach miasta. Najwięcej zmian dzisiaj. Ulicami Śródmieścia przejdzie demonstracja Powstańmy dla Palestyny. Później procesja z archikatedry świętego Jana na Mokotów, a wieczorem przez centrum Wolei Bemowo przejadą uczestnicy Night Skating Warszawa. Objazdy obejmą kilkadziesiąt linii autobusowych i kilka tramwajowych. Utrudnienia pojawią się m.in. na Marszałkowskiej, Alejach Ujazdowskich, Nowym Świecie i Alejach Jerozolimskich. Jutro dojdzie jeszcze parada motocyklistów Distinguished Gentleman's Ride. ZTM apeluje o sprawdzanie komunikatów. Zaznacza, że mogą pojawić się opóźnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Vente, country and wine. Podcast love, más adelante. Vente, country and wine. Podcast love, más adelante. Vente, country and wine.
1: Linia wschodu.
2: 3 lata po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce i największego przynajmniej pod względem objętości zbiornika na Dnieprze, w Ukrainie coraz częściej można usłyszeć, że tej zapory nie warto odbudowywać. Jest to pewne zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że zapora ta dostarczała wcześniej wody dla jakichś 700 tysięcy hektarów pól uprawnych w południowej Ukrainie, więc żeby zrozumieć, dlaczego w ogóle jest to przedmiotem dyskusji, trzeba oczywiście zajrzeć na te tereny, które były wcześniej zalane wodami Dniepru, a teraz już nie są. Warto jednak też powiedzieć, skąd w ogóle ta zapora, czy raczej szereg zapór na Dnieprze w ogóle się wzięły i co zmieniły. Bo ten kształt Dniepru z 6 łącznie do 2023 roku wielkimi zaporami i sztucznymi jeziorami nie jest naturalny. I choć może brzmieć to jak tautologia i nią jest, to ta rzeka jeszcze 100 lat temu naprawdę wyglądała zupełnie inaczej. I oczywiście dotyczy to także jej południowego odcinka, mniej więcej od miasta Zaporoże do Chersonia. O tym opowiedział mi człowiek, który prowadzi badania nad odradzającym się właśnie na dnie zbiornika kachowskiego ekosystemem.
3: Wadym Maniuk, ja kandydat biologicznych nauk, ale mój fach to ekologia stepowej zony, tak? Stepowi, lisowi i inne przyrodnie ekosystemy w stepowej zonie. Projektowali dla naszych terenów i nacjonalne przyrodnie parki, i zakazniki, i biosferne zapowiedniki.
2: Wadym Maniuk jest biologiem i ekologiem z Luhańskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, który ze względu na wojnę nie znajduje się teraz w Luhańsku, tylko został przeniesiony do Łubni w środkowej Ukrainie. Wadym opowiedział mi, że miejsce, w którym jeszcze niedawno było dno zbiornika kachowskiego, ma swoją historyczną nazwę i historię, która jest zdecydowanie ważna dla Ukrainy.
3: Коротко, яка була історія? Спочатку ця місцевість називалася Великий Луг. Це була така прикордонна територія, яка природньо розмежовувала світ, по-перше, ісламської культури, а по-друге, кочовий світ кочівників від цього нашого світу християнського, українського, козацького. І запорозькі козаки, вони, власне, їх феномен, він повністю зумовлений, його поява феномену запорозьких козаків зумовлений ось цим існуванням цього Великого Лугу.
2: Przede wszystkim Wielki Luch, czyli ten obszar, który został w latach 50. zalany, jeszcze kilkaset lat temu był rodzajem gęstej, lesistej puszczy w postaci łęgowego lasu otaczającego Dniepr na szerokości około 20 km z labiryntem wręcz potoków, jeziorek, z plażami, które były nad tymi rzekami i nad Dnieprem także. I było to miejsce, które jeśli chodzi o swoją wartość przyrodniczą i także gospodarczą, bardzo mocno odznaczało się na tle otaczających ten teren stepów. Przede wszystkim było tam dużo zwierząt, były tam ryby oczywiście, były tam dziki, były tam sarny, ale także było to miejsce, gdzie łatwo było pozyskać drewno. Słowem, warunki dużo lepsze niż gdziekolwiek indziej na suchym stepie. Oczywiście to, że teren ten był przepełniony wręcz tymi krzyżującymi się potokami, rzeczkami, sprawiało, że ktokolwiek obcy by się tam zabłąkał, no raczej miałby duże problemy z orientacją. Jednocześnie Wielki Luch i w ogóle Dniepr na tym obszarze był rodzajem granicy pomiędzy światem, powiedzmy, chrześcijańskim z Polską, Litwą, a światem muzułmańskim i koczowniczym. I to wszystko spowodowało, że gdzieś w XVI, XVII wieku na ten teren zaczęli napływać zostawać ludzie, którzy generalnie nie znaleźli sobie miejsca, czy to w Rzeczypospolitej, czy to w Mołdawii, i stworzyli tam rodzaj demokratycznej społeczności nazywanej kozakami. Kozacy właśnie w Wielkim Luchu budowali swoje różne drobniejsze fortece, ukrywali łodzie, armaty, czy podobno skarby, no i oczywiście polowali. Więc oprócz tej takiej głównej fortecy, ośrodka politycznego ulokowanej zwykle na wyspie na Dnieprze Siczy, to właśnie Wielki Luch był dla kozaków po prostu takim najważniejszym miejscem. No i to wszystko zaczęło się zmieniać pod koniec XIX wieku już w Imperium Rosyjskim i o tym także opowiedział mi Wadym Maniuk.
3: В цей час тут розвивалося вже і сільське господарство. Деякі ділянки лугу вже почали розорюватися. Там садили якісь городні культури, десь навіть там зерно, помідори. Ну, такі, от почали вже освоювати луг. Якісь ділянки лугу вирубалися, ліс вирубували. Але в цілому все одно це були величезні лісові угіддя, в першу чергу. Там було багато лісу. Ну, виглядало все дуже красиво. Уявіть собі, це така от галерея, де багато річкових проток, рукави, канали, озера.
2: Так więc mimo tego rozwoju rolnictwa Wielki Luch jeszcze na początku XX wieku był miejscem generalnie dzikim. To zmieniło się w latach 50., gdy w Nowej Kachowce, w nowo wybudowanej, w zasadzie Nowej Kachowce, wybudowano także nową zaporę. There's nobody here, there's nobody like me, I swear down, there's nobody here, there's nobody like me, there's nobody. Bad job, bad job.

friend, to swear down is nobody.

0: Linia Wschodu.
1: Do początku lat 50. w południowej części Dniepru między Zaporożem a Chersoniem był istny labirynt rzeczek, lasów, które tworzyły swoisty ekosystem, w którym swoje miejsce miała także różnorodna fauna. To wszystko zmieniło się na początku lat 50., gdy w Nowej Kachowce koło Chersonia rozpoczęto budowę kolejnej zapory na Dnieprze. Dzisiejszego punktu widzenia ten teren, który był tam wcześniej, jest niezwykle cenny ekologicznie, ale także za budową zapory, za budową tego zbiornika stały powody. Nie ma tak naprawdę jednej takiej odpowiedzi, dlaczego sowiecka władza zdecydowała się na budowę tego zbiornika. Te odpowiedzi są rozproszone, bo także radzieckie władze dość enigmatycznie opisywały różne swoje projekty infrastrukturalne. Natomiast początkowo prawdopodobnie głównym powodem dla budowy tego zbiornika była bawełna. Bawełna, której potrzebowała radziecka armia do produkcji nitrocelulozy, czyli po prostu bezdymnego prochu. No i ten powód, jak się okazało, stał się nieaktualny bardzo szybko, bo już kilka lat później, już w trakcie budowy elektrowni, zapory, okazało się, że tę bawełnę można albo sprowadzać z innych źródeł, albo po prostu uprawiać w innych częściach Związku Radzieckiego. Ale pozostały powody, o których częściej mówiło się w późniejszych dziesięcioleciach. Więc w momencie, gdy w 1956 roku zatopiono tereny Wielkiego Luchu, wysiedlono 37 tysięcy osób, takimi głównymi zaletami, o których się mówiło, była przede wszystkim elektryczność, czyli elektrownia wodna, którą zbudowano w Nowej Kachowce i która rzeczywiście, gdyby na to spojrzeć, to mogłaby zapewniać elektryczność dla około miliona ludzi, więc nie jest to może coś, co na skalę całej Ukrainy gdzieś przeważa szale, ale jest to istotny czynnik. Oczywiście to, o czym już wspominaliśmy, czyli kwestia rolnictwa. Jakieś 750 tysięcy hektarów pól uprawnych zależało przez dziesięciolecia od wody transportowanej kanałami właśnie ze zbiornika kachowskiego. Jest to woda, bez której rolnictwo w tamtym regionie nie mogłoby się rozwijać, po prostu trzeba skądś ją wziąć. Patrząc gdzieś na te wszystkie argumenty, można by się zastanawiać, czy obecnie tę zaporę jest sens odbudowywać, czy może są jakieś inne, lepsze rozwiązania, które dałyby de facto ten sam efekt i pozwoliłyby ukraińskim ziemiom nie usychać. I o tym powiemy sobie jeszcze za kilka minut.

0: 3 lata po zniszczeniu zapory w Kachowce, największego zbiornika na Dnieprze, w Ukrainie trwają dyskusje, czy odbudowywać te właśnie elektrownię wodną, to właśnie jezioro, bo chociaż sztuczny zbiornik na rzece zawsze ma pewne korzyści, to na miejscu dawnego zbiornika wszystko bardzo szybko się zmienia. Wadym Maniuk.
1: Весною там завжди повінь. От і зараз там висока вода, ну не така висока, як нам би хотілося. І ця вода, вона кожного року все оновлює. Тобто рівень коливань води там може досягати кількох метрів, природний рівень коливання води. І цих кількох метрів достатньо, щоб заливати величезні площі водою. І оцей молодий ліс, який там виріс, він стоїть частково в воді десь.
0: Woda, która zalewa okresowo dno dawnego zbiornika kachowskiego, całkiem naturalne zjawisko w miejscu, gdzie dno, dolina rzeki jest po prostu całkiem płaska, no to doskonałe warunki do tego, by powoli, powolutku odradzał się tam las, chociaż powoli nie jest tu tak naprawdę dobrym słowem. W pierwszym roku po zniszczeniu tamy na dnie dawnego zbiornika powstały już dziesiątki milionów małych drzew.
1: Ліс потихеньку тепер росте, набирає силу, стає міцнішим, але з'являються якісь також галявини, місця, де звірі витоптують стежки. Люди також туди, хоча й обмежено, але потрапляють, привносять свої зміни. Ну, тобто урізноманітнюється зараз там ландшафт потихеньку.
0: Odrodziły się już także te różne drobne potoki, jeziora, które były tak charakterystyczne dla Wielkiego Luchu, czy chociażby piaszczyste kosy i plaże nad tymi potokami. Mimo ostrzału artyleryjskiego, bo trzeba pamiętać, że ciągle jest to, no tak naprawdę trochę bardziej rozmyta, ale linia frontu, powoli wracają także zwierzęta. Wadym mówił mi o dzikach, lisach, ale także wydrach, czy niespotykanych w tamtym rejonie od 150 lat różowych pelikanach. Tak więc życie powoli wraca i co więcej, wszystko wskazuje na to, że za kolejnych 10, 15, 20 lat możemy mieć tam do czynienia po prostu z dorosłym lasem przemieszanym z mokradłami i szuwarami gdzieś nad rzeką czy potokiem. Jeśli oczywiście Ukraińcy zdecydują się zostawić ten teren takim, jakim jest teraz. Alternatywą dla odbudowy całego zbiornika, z drugiej strony dla pozostawienia tego czysto przyrodzie, byłaby budowa kilku trochę mniejszych zbiorników wodnych i zamkniętych kanałów, które prowadziłyby wodę wprost do gospodarstw rolnych.
1: My proponujemy współczesne systemy napiwzakrytego typu, na przykład od wzdłuż rusla Dniepra można włożyć niewielkie takie rezerwuary, які ми, коли весною йде повінь, ми наповнюємо їх водою через насосні станції і розподіляємо по агропідприємствах.
0: Co stanie się dalej, to już oczywiście decyzja, no tak naprawdę, ukraińskiego rządu, chociaż trzeba też brać pod uwagę, że jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek inwestycje w infrastrukturę w tamtym miejscu wymagałyby po prostu zakończenia wojny. Póki co jest to perspektywa, której no, z pewnością wyczekujemy i obserwujemy także bacznie, co dzieje się na Wielkim Luchu.

i młodych ludzi. Jeszcze wierzą w swoją misję, jeszcze świat ich nie obudził. Ja też chciałem zmienić system i musiałem to porzucić, bo dziś świat to tylko biznes, tamten zmarł i nie powróci. Na południe w stronę Wilczej, tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj, chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: Płyty święte Nepomucen, jakby czekał na mój spowiedź, jakby pragnął mnie pouczyć. Zanim całkiem tu utonę, może wskaże mi kierunek. Z szeptu wybija się okrzyk, ktoś nas błaga o ratunek.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: Godzina 13.30, Milena Mrozek.
6: Akademickie Radio Campus.
5: USA i Nigeria zabiły dowódcę ISIS w Afryce. Francja potwierdza, hantawirus wycieczkowca bez nowych mutacji. Pobicie na moście świętokrzyskim. 5 osób zatrzymanych.
6: Wiadomości.
5: A zanim to informacje sprzed chwili. Robert Lewandowski oficjalnie potwierdził, że odchodzi z Barcelony. Polak pożegnał się z kibicami wpisem na Instagramie. Łącznie wystąpił w 191 meczach Barcelony, strzelając w nich 119 goli i zaliczając 24 asysty. Nie żyje zastępca dowódcy ISIS. Informację potwierdził dziś Donald Trump. Al-Minuki zginął podczas nocnej operacji sił USA i Nigerii. Nie będzie już terroryzował mieszkańców Afryki, ani pomagał w planowaniu operacji wymierzonych w Amerykanów, podkreślił Trump na swojej platformie Truth Social. Według prezydenta operacja miała charakter precyzyjny i była wymierzona w jednego z kluczowych liderów ISIS w Afryce Zachodniej. Al-Minuki był poszukiwany przez amerykański Departament Stanu i miał kierować strukturami organizacji w regionie. Francuskie służby potwierdziły, że hantawirus wykryty u pasażerki statku Hondius nie jest nowym wariantem. Sekwencjonowanie we francuskim Instytucie Badawczym w Paryżu wykazało, że to znany szczep z Ameryki Południowej. Ministra zdrowia Francji podkreśliła, że nie ma oznak zwiększonej zakaźności ani groźniejszego przebiegu choroby. Na statku wcześniej wykryto kilka zakażeń, a część pasażerów ewakuowano do Francji. Służby nadal monitorują sytuację. Policja zatrzymała 5 osób po brutalnym pobiciu nastolatków pochodzenia ukraińskiego na moście świętokrzyskim. Jeden z chłopaków trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Stołeczni funkcjonariusze zatrzymali podejrzanych w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy są obywatelami Polski. Śledczy wyjaśniają teraz rolę każdego z nich. Policja podkreśla, że na razie zebrany materiał nie potwierdza narodowościowego tła ataku. Inaczej sprawę ocenia prezydent Rafał Trzaskowski.
7: Wielokrotnie mówimy o tym, że Warszawa jest miastem tolerancyjnym, że Warszawa jest miastem bezpiecznym. Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców.
5: Według relacji poszkodowanych grupa agresorów użyła gazu pieprzowego, biła i kopała nastolatków, a jednego z nich próbowała zrzucić do Wisły. Dokumentacja trafi teraz do prokuratury. Dziś Noc Muzeów swoje przestrzenie otwiera w stolicy 331 miejsc, w tym 46 nowych. W programie m.in. nocne zwiedzanie Centralnego Laboratorium, Muzeum Warszawy czy spacer po torze Służewiec. Nie zabraknie też klasyków, czyli Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Sejmu i Łazienek Królewskich. O 17.00 przez miasto przejadą parady zabytkowych autobusów i tramwajów, a później na ulicę wyjadą specjalne, bezpłatne linie komunikacyjne. Organizatorzy uruchomią też dodatkowe autobusy oznaczone literami B, C, D, E i F, które połączą najważniejsze punkty zwiedzania. Informacje o ich kursowaniu znajdziecie na przystankach i stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Noc Muzeów tradycyjnie potrwa do późnych godzin nocnych.
6: Radio

0: lecimy, mocno kasy tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na auchan.pl.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Jest tylko jedno święto muzyki elektronicznej w Polsce. Audio River. Numer jeden od 20 lat. Kup bilet na audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Godzina 14.30, Milena Mrozek.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Uwaga kierowcy, szykują się nocne utrudnienia na S8 w kierunku Marek. A na koniec najświeższa prognoza pogody.
3: Wiadomości.
2: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował, że prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z szefem MON i dowództwo Sztabu Generalnego o obecności wojsk USA w Polsce. Jak podkreślił, prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy przy wzmacnianiu amerykańskiej obecności wojskowej w kraju. Spotkanie głowy państwa z szefem MON i szefem Sztabu Generalnego to reakcja na decyzję o wstrzymaniu rotacyjnego przerzutu części amerykańskich żołnierzy do Polski. Rząd zapewnia, że decyzja nie wpływa na bezpieczeństwo kraju.
3: Sportowy Campus.
2: Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił, że po 4 sezonach odchodzi z FC Barcelony. Polak pożegnał się z fanami postem na Instagramie. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona, podkreślił we wpisie. Podziękował też prezydentowi klubu za możliwość przeżycia najlepszych chwil w karierze. Łącznie wystąpił w 191 meczach Barcelony, strzelając 119 goli i zaliczając 24 asysty. Wywalczył też tytuł króla strzelców La Liga. Kierowców na trasie S8 czeka seria nocnych utrudnień. Drogowcy zamkną część wjazdów i zjazdów między Łabiszyńską a Markami. Prace ruszą w nocy z 18 na 19 maja. Drogowcy wymienią nawierzchnię w kierunku Białegostoku. Na czas robót zamknięty będzie m.in. wjazd z ulicy Łabiszyńskiej na S8 oraz zjazd w regionie węzła Głębocka. Utrudnień możemy spodziewać się w godzinach od 20 do 5 rano. Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Objazdami pojadą autobusy linii 132, 134, 226 i 326. Część kursów ominie wybrane przystanki lub zawróci na węźle Marki.
3: Pogoda.
2: Warszawę czeka pochmurna sobota z przelotnym deszczem. Termometry pokażą nam maksymalnie 13 stopni. Synoptycy zapowiadają też umiarkowany północny wiatr i niskie ciśnienie. W niedzielę też chłodno i pochmurno w całej Polsce, o czym więcej synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Niedziela już może okazać się najbardziej mokrym etapem całego epizodu pogodowego, bo główny ośrodek niżowy będzie już odsuwał się na północny wschód, ale na południu i południowym wschodzie kraju nadal może utrzymywać się wtórny układ niżowy i to właśnie on będzie podtrzymywał te intensywne opady, burze oraz bardzo dużą wilgotność powietrza. I najbardziej obciążona pogodowo właśnie będzie południowo i południowo-wschodnia część Polski. I mimo opadów będzie dość ciepło. Na wschodzie te temperatury będą wzrastać do 23 stopni, na zachodzie 15-17, no i na północy około 12-13 stopni.
2: Poprawy pogody możemy spodziewać się w czwartek, ale do środy włącznie warto zaprzyjaźnić się z parasolem albo płaszczem przeciwdeszczowym.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 15.30, Milena Mrozek.
3: Serwis akademicki.
2: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej. Dokument będzie wydawany od 13 lipca i ma zawierać dodatkowe zabezpieczenia przed fałszerstwem. Nowe zasady wynikają z rozporządzenia, które obowiązuje od 14 maja. Resort podkreśla, że obecne legitymacje pozostają ważne i nie trzeba ich wymieniać. Zachowają ważność do końca studiów lub do momentu skreślenia z listy studentów. Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce. Dzisiejsza Noc Muzeów na Uniwersytecie Warszawskim zamieni kampus w nocne centrum kultury i nauki. Swoje przestrzenie otwiera m.in. Muzeum UW, Wydział Archeologii, Geologii oraz Instytuty Kultury i zespoły artystyczne uczelni. Uczestnicy zobaczą reprezentacyjne wnętrza Pałacu Kazimierzowskiego i Pałacu Tyszkiewiczów Potockich. Organizatorzy zapowiadają też gry terenowe. Wydarzenia na kampusie głównym potrwają do pierwszej w nocy. Rafał Trzaskowski ogłosił reaktywację inicjatywy Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie wraca po rocznej przerwie spowodowanej kampanią wyborczą. Entuzjaści polityki i debaty społecznej po raz piąty spotkają się w Olsztynie, aby dyskutować o gospodarce, ekologii, demokracji, praworządności i bezpieczeństwie w Polsce.
4: Piąta edycja, jak zwykle, drodzy Państwo, w Olsztynie, jak zwykle pod koniec sierpnia, od 26 sierpnia. Znowu będzie z nami ponad 1000 uczestników, a przypominam, że zorganizowaliśmy aż 700 paneli. Campus Polska Przyszłości po prostu wpływa również na debatę w Polsce. Powoduje, że ta debata staje się dużo bardziej różnorodna i że przede wszystkim włącza w tę debatę młode pokolenie.
2: Podkreślał na wczorajszej konferencji Rafał Trzaskowski. Rekrutacja już ruszyła, a zgłoszenia potrwają do końca maja. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego daje drugą szansę na zwrot książek bez kar. Akcja Zwracam bez opłat wraca już 19 maja. W godzinach od 9 do 21 czytelnicy mogą oddać książki, płyty CD czy czytniki bez naliczania opłat za ich przetrzymanie. Akcja dotyczy zbiorów BUF oraz Biblioteki Medycznej UW i obejmuje też wcześniejsze zaległości. Zwroty można zrobić na miejscu, w self-checku, trezorze przy BUF albo wysłać pocztą.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Kamilu.
0: Dzień dobry, panie Kubo. Jesteśmy w komplecie.
1: Tak
0: i dziś w tutorialu będziemy mówić o dwóch grach. Pierwszej niespodziewanej, a drugiej grze, która najczęściej chyba w swojej historii pojawia się
2: spodziewanej,
0: w tutorialu. Nie, szczerze mówiąc nie. Wiesz co, ja nie sądziłem, że będziemy o niej mówić po raz kolejny.
1: Po raz który? Policzyłeś?
0: Nie, już nawet nie liczę. Czwarty? A może piąty?
1: Czwarte to byłoby dobre zakończenie.
0: Tak. Wiesz. I myślę, że to nie jest też ostatnie słowo, które o niej powiemy, ale zaczniemy najpierw od... No właśnie, od czego powinniśmy zacząć? Nie, no najpierw zaczniemy od nowości.
1: Tak.
0: Bo nowość jest dosyć ciekawa. Jest to gra Tides of Tomorrow, która też tak ni z tego, ni z owego się pojawiła. Nie jest to jakby studio nieznane, ponieważ odpowiada za tę grę THQ Nordic, które pewno jak gracie w gry, to kojarzycie. Mm-hmm. No ale Tides of Tomorrow jest takim konceptem
1: nietypowym.
0: Rzekłbym bardzo nietypowym.
1: Bardzo.
0: I to w ogóle zastanawiam się, jak o tym opowiedzieć, żeby nie popsuć wam zabawy.
1: Mm-hmm. Trudno.
0: Która jest w tej grze.
1: No.
0: Zacznijmy od tego, że jakby key visual tej gry nic wam nie powie. Znaczy, to jak ta gra wygląda na obrazku, jak wygląda na wideo, jakby mi osobiście nie powiedziało nic. Jakby nie spodziewałem się kompletnie tego, co mnie czeka. Jest to narracyjna gra przygodowa, tak chyba ją warto określić, no, w której to w bardzo kolorowym i postapokaliptycznym świecie zalanym wodą.
1: Kolorowym, postapokaliptycznym, to już ciekawe.
0: Tak, no tak i wyobraźcie sobie taką estetykę.
1: Mi się to tak wyglądowo z Raftem kojarzy trochę, nie wiem czemu.
0: Okay.
1: Też jest tak, wiesz, tak, no w ogóle miejsce, gdzie to się wszystko dzieje, to opowiesz, tak.
0: Raft, tak, z jednej strony, a z drugiej strony ten, Magic Balloons. Takie te gry na telefony komórkowe z takimi kolorowymi balonami, tak. Co się zrzuca. Nie?
1: Tak.
0: To jest mniej więcej ta estetyka. No i zostajecie tak na dobrą sprawę wprowadzeni do świata Tides of Tomorrow przez to, że no jesteście jakimś dziwnym kimś, bliżej nieokreślonym, ale okazuje się, że jesteście potrzebni, ale że tacy jak ty to już byli i są.
1: Ja wiem, brzmi... Będą, byli i są.
0: Będą, byli i są.
1: Tak,
0: tak.
1: Wszechobecni.
0: No i tu zaczyna robić się ciekawie, ponieważ zostajemy wrzuceni do tego świata i mimo tego, że jesteśmy wrzuceni do gry single playerowy i pojawia się taki element crossplayowo, nawet nie wiem, jak go nazwać.
1: Nie jesteśmy sami.
0: Nie jesteśmy sami, okazuje się, że ktoś już przed wami grał w tę grę. Zastanawiałem się, co było na początku, w sensie ktoś, kto pierwszy odpalił
1: tę grę. Tak...
0: Czy z beta testów wyciągali?
1: Nie, ja słyszałem, że coś takiego, że bo w ogóle masz możliwość, jeżeli ktoś nie chciałby grać, będąc podłączonym do sieci i tak dalej, to jest możliwość grania offline i wtedy jest, nie ma takiej osoby, tylko to jest sfabrykowana, jest sfabrykowane po prostu, ale to zrozumiecie z czasem.
0: Tak, no więc macie możliwość jakby na samym początku jakby poznawania historii w Tides of Tomorrow, wybrania sobie właśnie tej możliwości, czy chcecie grać sami, czy chcecie opierać się na wspomnieniach kogoś, kto był przed wami. I to są faktyczni gracze. W sensie nie wiem, czy tak jest, szczerze mówiąc, bo równie dobrze mogli tak napisać, po prostu zrobić to randomowo, wyciągnąć niki i po prostu powiedzieć, tak, tu gracz podjął taką
1: decyzję. No nie, można to sprawdzić. Można to sprawdzić, bo tam możesz wpisać seedy.
0: Tak. Żartuję, oczywiście nikt by tego nie zrobił, bo to byłaby gigantyczna afera. No ale jakby zostajecie wprowadzeni do świata, w którym okazuje się, że ktoś był tam przed wami i możecie wybrać, czy chcecie widzieć, jakie decyzje podjął. Dzięki czemu...
1: Czy możemy wybrać?
0: No w sensie, czy chcesz podążać jego śladem, czy nie, tak? W sensie, to
1: o czym
0: powiedziałeś,
1: to tak odpoczął. No okej, dobra, myślałem, że... Dobra.
0: No i przez to, jakie on podjął decyzje, dostajecie jakby swego rodzaju ułatwienie tego, co się wydarzyło, kiedy on taką decyzję podjął. Ale możecie podjąć inną, co jest kolejnym twistem. No i tak na dobrą sprawę okazuje się, że w tym właśnie postapokaliptycznym świecie jest jakby coś, dzięki czemu jesteście w stanie przetrwać, ponieważ cała ludzkość walczy z toksycznymi chemikaliami, no a jedynym jakby antidotum na to jest substancja lecznicza, którą jakby zagarnął pewien on tam jest nazwany, no nazwijmy go Zwolem jakimś, no w sensie, no, on tam jest gangsterem, ale to totalnie nie pasuje, on jest po prostu Zwolem.
1: Okay.
0: No więc jakby naszym zadaniem jest jakby swoiste uratowanie świata w oparach tej właśnie toksyczności, ale także wspomnień, które to pojawiają się u nas na ekranie. Tides of Tomorrow, o tej grze dziś mówimy.
2: Ja nie mówię o śmierci, tylko o przemijaniu.

0: Bo jeśli chcielibyśmy się tu bardzo mocno wgryzać w Tides of Tomorrow, to po prostu musielibyśmy zacząć wchodzić w fabułę i to, co jakby w tej grze można zrobić. Mm-hmm. No a to najfajniejsze w tym wszystkim jest to właśnie, że możecie sobie to odgrywać. To, do czego bym się przyczepił, to że... no tak, ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to, że te wybory, które podejmujecie, mają nie tylko wpływ na to, co się zdarzy u was na ekranie, ale potencjalnie mogą mieć wpływ na to, co się zdarzy u kogoś, kto po was będzie grał.
1: No właśnie.
0: Kto będzie jakby za
1: wami. Wybierze was, tak.
0: Tak, no więc jakby to też jest cała narracja budowana wokół tego, że hej, nie jesteś jedną jednostką, tylko jakby... no kolejni będą po tobie. Więc jakby masz możliwość decydowania o tym, czy chcesz grać jakby pod siebie, czy chcesz grać for the people, mm-hmm. nie? Czy dla tego ogółu tych ktośów, którzy się z tego oceanu wyłaniają i biegają po tym postapokaliptycznym, cukierkowym świecie.
1: Ale na raz jest tylko jeden, oprócz nas.
0: Tak, no więc tak. Niestety... ja wiem, że to było, i to i tak był ogrom pracy przy tym, żeby to tak spiąć, jak to wygląda i żeby to się wszystko spinało finalnie, względem tego, jaka jest sieć połączeń decyzyjnych między tobą, tym, co ktoś zrobił przed tobą, a tym, co jeszcze zadzieje się w grze.
1: No właśnie.
0: Ale uprzedzam, opcji do wyboru są tylko dwie. Więc jakby w każdym momencie, kiedy decydujecie o czymś, macie, jest czarne albo białe. A... albo B.
1: Ale czarne, białe, jeden, w sensie dobry, zły? Czy...
0: No nie, bo tu nie ma jakby takiej narracji, wiesz, właśnie... dobra, przykładowo, nie? W sensie dochodzisz do momentu wyboru, masz tą taką butelkę z tym antidotum, no i możesz ją albo zużyć, żeby dłużej w tym świecie przetrwać, albo zostawić ją w skrytce dla kolejnego gracza.
1: Jasne.
0: No więc jakby to ty decydujesz. W każdym momencie, kiedy stajesz przed wyborem takim fabularnym, są tylko dwie opcje, nie? Albo idziesz w prawo, albo idziesz w lewo.
1: No ale nie ma złej dobrej.
0: Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. No jakby to ty decydujesz, co nie zmienia faktu, że nie ma mnogości tych decyzji, tylko zawsze jest to jeden i dwa. Jeśli miałbym się jeszcze czegoś czepić, to tego, że ta gra jest dosyć przewidywalna. Mm-hmm. I to jest mój chyba największy zarzut do niej. Że można było się pokusić, jeśli coś takiego robisz i porywasz się z przysłowiową młotyką na słońce, jak mawiał klasyk, no to weźże się trochę wysil. Nie? W sensie zrób tę fabułę taką, że ja spadnę z krzesła. Ja wiem, że to jest trudne, nie? Że jakby gracze już widzieli dużo. No ale no robisz taki świat. On jest jakby w momencie, kiedy już do niego wejdziesz, to też staje się swego rodzaju przewidywalny, bo ta estetyka tego świata, no po prostu jakby wymusza to, żeby tam się działy takie, a nie inne rzeczy i żeby to wszystko było w takim, Borderlandsowym klimacie.
1: O, no w sumie tak.
0: Tylko takim na maksa podkręconym, cukierkowym, Borderlandsowym świecie. Tak. On nie jest aż tak kreskowy jak Borderlandsy, bo one jednak mają tą swoją stylistykę, ale myślę, że jest
1: taki rough Borderlands.
0: No, więc jakby... tak najprościej to opisać. No jest to po prostu nawet momentami wydaje mi się, że trochę nudne. Miałkie. Nie, że nudne.
1: Szare,
0: ale,
1: takie.
0: No takie, że tu aż się prosiło, nie? W sensie, żeby tu się w końcu coś w tej grze zadziało. Ja się w niej szczególnie na samym początku byłem nią tak nawet trochę, no może nie, że zachwycony, ale miałem taki moment podziwu, nie? Że o kurde, ktoś usiadł i pomyślał, nie? Tak. Że fajnie, że i dawno nie było takiej gry, wiesz, tu jest z jednej strony coś grasz, coś masz jakiś wpływ na coś, możesz gdzieś popłynąć, coś zrobić, a z drugiej strony, jak te wybory fabularne, to właśnie czarne albo białe, zostawię, pójdę, przejdę, wyjdę, dzieją się, chcesz, wiesz, nie? W sensie chodzisz, szukasz, odkrywasz, pytasz, gadasz tu z jakimiś NPC-ami,
1: tak.
0: Dzieją się rzeczy. No, finalnie niestety jest tak, że jak już trochę poodkrywasz tej gry, to po prostu cię ona za bardzo nie zaskoczy. Czy warto? Wydaje mi się, że warto. Że Tides of Tomorrow jest jednak takim projektem, który... może nie to, że trzeba w to zagrać, ale dobrze mieć świadomość, że coś takiego na rynku gier komputerowych istnieje, bo często się czepiamy, że studia nie robią nowych, fajnych rzeczy.
1: Więc no i teraz mamy.
0: Hej, zrobili nową, fajną rzecz. Jest grywalna. Da się w to grać, da się w tym dobrze bawić. Nie jest to wybitne, nie wszystko musi być wybitne, ale jak chcemy czasem wywalić jakąś ścianę, to po prostu potrzeba zrobić taki pierwszy krok.
1: Tak.
0: Może Tides of Tomorrow

właśnie jest takim wytyczeniem tego kroku, który no trochę zamiesza jeszcze bardziej w tej branży gier komputerowych, a to się ostatnio na szczęście dzieje. Tides of Tomorrow za nami. Za chwilę w tutorialu wracamy do spodziewanego niespodziewanego.

Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie. Reklama.

0: pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Panie Kubo, sprawdziłem.
2: Coś sprawdził, więc było panie tak. Kamilu.
1: Robiliśmy odcinek o Diablo 4 beta. Robiliśmy odcinek o Diablo 4.
2: Dwa.
1: Robiliśmy odcinek o Diablo 4 dogrywka.
2: Trzy.
1: I o właśnie, widzisz, nie robiliśmy odcinku o pierwszym dodatku, ale zrobiliśmy odcinek o Lords of Hatred.
2: Czyli cztery już?
1: Tak. I ten odcinek, który zrobiliśmy o Lords of Hatred, tak naprawdę nie był odcinkiem o Lords of Hatred, ponieważ ten odcinek, który będziemy robić teraz, jest odcinkiem właściwym o Lords of Hatred. Już tłumaczę, bo ja wiem, że państwo mogą być zagubieni, ale mieliśmy możliwość zagrania w, no właśnie, nie w dodatek Lords of Hatred, ale z możliwością odblokowania Paladyna,
2: tak,
1: po zakupieniu
2: postaci, tak,
1: dodatku Lords of Hatred, który wyszedł teraz.
2: Który był dostępny, nie był dostępny, ale był.
1: O tym więcej do posłuchania w odcinku z 31 stycznia, 28 minut mojego...
2: Dowiecie się wtedy, co się stało.
1: Mojego gadania, tak, o tym, dlaczego Blizzard podejmuje takie, a nie inne decyzje. Jakby zostawiam to, nie? W sensie nie będziemy się w to zagłębiać. Dożyliśmy czasu, w którym to dodatek Lords of Hatred jest. Jest ci on.
2: Jest.
1: I, proszę pana, żeby nie było... Aha, Vessel of Hatred jeszcze był ten poprzedni dodatek, gdzie dostaliśmy tą Amazonkę.
2: Mm-hmm.
1: To był ten, o którym
2: mówiłeś, miał, też, tak,
1: mieliśmy zrobić, ale nie zrobiliśmy.
2: No.
1: Bo nie było za bardzo o czym. Więc w momencie, kiedy wchodzimy do Lords of Hatred, to okazuje się, że wchodzimy do fabuły Diablo 4 od razu po Vessel of Hatred.
2: Okej. Okay.
1: Czego pan nie rozumie.
2: Wszystko jasne.
1: I mamy możliwość zabawienia się w końcu nowymi postaciami.
2: Między innymi Paladynem.
1: Uuu, dobrze, że pan wspomina. Paladyn, już prawie o nim zapomniałem, ponieważ ja nim grałem. Gracze, którzy nie kupili przedpremierowo, nim nie mogli grać.
2: Mm-hmm.
1: Teraz mogą. Ale ci, co grali Paladynem i wszyscy inni, żeby nie czuć się tak mocno zawiedzony. Ja bym się czuł zawiedziony, szczerze mówiąc, bym powiedział głośno, że
2: ale gdyby co?
1: Gdyby nie to, że dostaliśmy Warlocka.
2: Teraz?
1: Tak.
2: Okej. Okay.
1: Więc jakby... w cenie jednej postaci, bo wszyscy myśleli, że będzie Paladyn,
2: mm-hmm,
1: okazało się, że jeszcze dostaniemy Warlocka, no i ja zacząłem po prostu w Lords of Hatred grać Warlockiem, ponieważ grałem Paladynem.
2: I wcześniej o tym mówiłeś też.
1: I już mówiłem, tak, o Paladynie, więc Paladyna mamy z głowy, więc ja jakby całość tu będę też mówił z postaci no właśnie tego, że zacząłem kolejny raz grać w Diablo 4, ale kolejny raz któryś zacząłem grać postacią, którą jeszcze nie grałem.
2: Mm-hmm.
1: No i teraz w ogóle przejdźmy do creme de la creme. Tego, co... No i tu już pojawia się problem.
2: Ponieważ, od razu.
1: Ponieważ no, wchodzisz do świata Lord of Hatred i teoretycznie powinieneś być po fabule. No bo zakładam, że to nie jest twoje pierwsze spotkanie z Diablo 4.
2: Ale?
1: Jeśli jest to twoje pierwsze spotkanie z Diablo 4, przejdź podstawkę.
2: Mm-hmm.
1: Przejdź Lords of...
2: albo ten, dokończ.
1: Vessel of Hatred.
2: Mm-hmm.
1: I dopiero zacznij grać w Lords of Hatred.
2: Mm-hmm.
1: Ponieważ wszystko tu się łączy. I to jest dosyć istotne fabularnie. I teraz tak. To, co się dzieje fabularnie w Lords of Hatred, jest według mnie najlepszym fabularnym czymś, co zdarzyło się w Diablo 4. To jest po prostu...
2: Ogólnie, nawet patrząc na podstawę.
1: Nie, to w ogóle podstawka nie ma... znaczy... inaczej. Podstawka do Diablo 4 miała podjazd w momencie wychodzenia. Mówiliśmy o tym, że jest to całkiem fajna historia i że tam się dzieją rzeczy. No ale to, co zrobiło Lords of Hatred, no jakby fabularnie i jakby pokazując to uniwersum Diablo 4, no stary, to jest po prostu majster. No nie, dobra, przesadzam. No nie to, że będziemy o tym mówić za 100 lat i pokazywać, że o, to Diablo 4 w dodatku to najlepszy był dodatek w ogóle fabularny. Bez przesady, no ale jest plot twist, jest coś, pojawia się nowego w końcu, coś dostajemy, coś szukamy, okazuje się, że no nie za bardzo mogę teraz, widzisz, no muszę tak lawirować trochę, no ale postaci, które wydawało się, że są do szpiku kości przesiąknięte złem, okazują się, że mogą być pomocne i że ktoś, kto wydał, no jakby takich naprawdę dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, takich, których może nie to, że się nie spodziewasz, ale które są właśnie takimi, no może trochę nawet przełamaniami w tym Diablo, że to jest to, co Diablo kiedyś robiło, nie? W sensie, że Diablo 2, do którego zawsze już będziemy się odwoływać, bo jest to swego rodzaju kanon gier komputerowych, właśnie to robił, nie? W sensie ten Lorat, tu, to ratowanie, tam, ten Diablo i tak dalej, wszystko co się dzieje, że to jakoś tak wszystko z jednej strony się ze sobą zbiegało, ale było dużo w tym intryg i tu znowu tak jest.
2: Znowu, nie? Wracamy,
1: że,
2: tak.
1: Że wracamy i że ta historia przenosi nas do jakby nowego regionu w grze, który no w samym tym początku fabularnym jest tak, wydawało mi się, że traktowany po macoszemu, w sensie, że on się wydarzył, bo musiał się wydarzyć, ale czym dłużej grałem, to się okazało, że ten Skovos no po prostu robi robotę. Naprawdę robi wrażenie. Robi. Że naprawdę czujesz się, że dostałeś nie zapłaciłem za to, nie? W sensie mamy świadomość tego, że wuja większość gier, o których mówimy, ja dostaję do recenzji, tak żeby nie było.
2: Oczywiście.
1: Ale gdybym zapłacił za Lords of Hatred, to nie czułbym się zawiedziony.
2: Okay.
1: Mówię to z pełnym przekonaniem, bo jest to dodatek, który dowozi, nie? W sensie,
2: warto to powiedzieć.
1: W sensie naprawdę jakby daje bardzo dużo kontentu do i tak sporej gry, jaką Diablo 4 już się stało, i nieco redefiniuje to, co w Diablo 4 się dzieje, ponieważ dodaje całkowicie nowy endgame, o którym też już mówiłem, że on istnieje, ale tak na dobrą sprawę trochę nie wiadomo było, co w nim robić, nie? Trochę wydaje mi się, że przy tym ostatnim naszym programie też tak mówiłem, że fajnie,
2: że jest,
1: fajnie,
2: ale
1: tak, że tu trochę nie wiadomo, że wszystko to jest powtarzalne. A w tym momencie, drodzy państwo,
2: układanka się ułożyła.
1: Doczekaliśmy
2: już
1: się momentu, w którym tak na dobrą sprawę po przejściu fabuły zaczynamy dopiero grać we właściwe Diablo 4, czyli w endgame, który w tych grach, no dla niektórych, dla większości pewno, którzy zakochani są w Diablo, jest najważniejszy. I o tym, co się zmieniło, to za chwilę.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

0: No więc co tak naprawdę się zmieniło w Diablo 4, jeśli chodzi o endgame? Mhm. Aha, jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, no to o tyle, o ile to wprowadzenie Paladyna do jakby uniwersum Diablo 4 jest zrozumiałe, o tyle ten Warlock pojawia się z czterech liter. Kompletnie jakby nie wiadomo, skąd ci Warlockowie się biorą w tym świecie, co... Jakby chciałbyś trochę go polubić, a trochę nie wiadomo, skąd te demony. No jakby ty się aż prosi, żeby coś zrobić z tym Warlockiem.
1: Tego może mi, coś tam będzie?
0: Nie, trochę mi tego zabrakło. Aha, no jakby oczywiście z racji tego, że to jest Diablo, to jakby przejście Lords of Hatred nie zostawia nas w punkcie zamkniętym, tylko jakby otwiera kolejne drzwi do tego, co będzie dalej.
1: No oczywiście.
0: A od razu wam powiem, że będzie dalej, mimo tego, że jeszcze nie wiemy do końca, co będzie, to ja już wam powiem, że będzie, no bo na tym kolejne lata istnienia Diablo będą się opierały, bo no, Blizzard robi to najlepiej na świecie, więc jakby on od lat pokazuje, że jest w stanie pracować nad tymi grami i jakby cały czas nas wciągać. Co się zmieniło w endgame'ie? W endgame'ie zmieniło się to, że dostaliśmy tak zwane plany wojenne, dzięki którym ten endgame stał się, no właśnie, może nie to, że on został całkowicie przebudowany, ale tak jak powiedziałem, zredefiniowany. Znaczy rzeczy, które już trochę poznaliśmy i które mogliśmy endgame'owo robić, zostały zbite w takie multiwydarzenie, którym są plany wojenne, dzięki którym po prostu na takim drzewku wyboru wybierasz sobie kolejne elementy, które będziesz robił w ramach tego planu wojennego, które jakby z biegiem gry po prostu dostajesz kolejne drzewka, dzięki którym te kolejne aktywności dają ci dodatkowe nagrody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tego wszystkiego pojawia się znana i lubiana kostka Hora Dreamów, którą wszyscy fani Diablo bardzo dobrze znają, no która po prostu odkrywa kolejne możliwości tego, żeby w końcu zabawić się ekwipunkiem, który jakby czepiałem się trochę ekwipunku w tej poprzedniej odsłonie. W tej jeszcze nie zeksplorowałem tej gry na tyle, żeby się to wypowiedzieć, ale jakby widzę bardzo dużą opcję tego, żeby no dało się grać więcej niż dwoma buildami. Bo to głównie do tego się sprowadzało, że jakby no mechanika tej gry była taka, że próbowałeś znaleźć odpowiednie rzeczy dla odpowiednich postaci, bo bez nich one były po prostu za słabe, żeby przejść dalej, no, żeby zmagać się z silniejszymi wrogami, po prostu dopóki czegoś nie wydropiłeś, to po prostu jakby musiałeś to spróbować wydropić albo kupić, strajdować, cokolwiek. No i tyle. A tu jakby ten element tej kostki i okultyzmu i tego wszystkiego, że w końcu te elementy w tej grze zaczynają się łączyć w bardziej nieoczywisty sposób, a nie taki, który był bardzo prosty i przejrzysty, no być może sprawi to, że dostaniemy po prostu jakieś fajniejsze kombinacje tych postaci i po prostu ta zabawa stanie się nieco bardziej skomplikowana, tak chyba mógłbym powiedzieć, no, okay, że nie będzie tak uproszczona.
1: Okay.
0: Będzie czego szukać i może w końcu build builderzy, którzy parają się tym, żeby robić najfajniejsze kombinacje postaci, będą mieli co w Diablo 4 robić, bo jak na razie to wyglądało to średnio, a może tu w końcu dostaniemy jakieś, wiesz, fajne propozycje tego, że może niekoniecznie ten Paladyn z kręcącymi się młotkami, tylko jakiś inny będzie miał sens, a jak robimy sobie tego Warlock, znaczy Warlock w ogóle jest dziwny, może o nim jeszcze kilka słów opowiem, bo on w ogóle bardzo pasuje do tego uniwersum, tak też właśnie rozgrywkowo. No ale upatruję w tym jakiegoś promyczka nadziei po prostu w tym, że to Diablo idzie w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że to Diablo idzie po prostu w dobrym kierunku. I tak jak czepialiśmy się Diablo 4 na początku i mówiliśmy, że trzeba poczekać na dodatki. Moje przemilczenie pierwszego dodatku, który był no po prostu średni i poza tym, że wprowadzał nową klasę, nie za bardzo cokolwiek robił, to dziwne wyjście z tym, że spoko, zagrajcie sobie Paladynem, bo wiemy, że za długo nic nie robiliśmy, ale w sumie to i tak musicie poczekać na kolejny dodatek. No teraz publikacja tego największego dodatku Lords of Hatred, który jakby dodaje po prostu dwie klasy. Co nie zmienia faktu, że jeśli chcecie grać w Diablo 4 i nie kupicie dodatku Lords of Hatred, no to bardzo duża część tej gry będzie przed wami zamknięta. Jest też level cap zwiększony, więc jakby no bez tego dodatku nie dobijecie do 70 mm-hmm. poziomu, który w tym momencie jest. Mm-hmm. Po prostu granie w tę grę bez dodatku staje się trochę bezsensowne. Mówię to wprost, nie? W Jasne. Sensie, jeśli nie planuje, znaczy możecie zobaczyć, co w tym Diablo się zmieniło, ale jeśli w ogóle kategorycznie nie planujecie kupować dodatku Lords of Hatred, no to sorry, to jakby to nie dla was, nie? W sensie, jeśli chcecie pełnię tego, o czym wam tu teraz powiedziałem, to niestety trzeba po raz kolejny wybulić Blizzardowi hajsiwo i po prostu pogodzić się z tym, że ta gra, no będzie tak wyglądała, nie? W sensie oni też tego nie ukrywali, my też od początku mówiliśmy, że jakby Blizzard sukcesywnie robi to po prostu od lat, no. To nie jest Path of Exile, w którym za chwilę dostaniemy kolejny dodatek i kolejny dodatek będzie darmowy dla wszystkich tych, którzy kupili Early Access.
1: To może pogadajmy, jak będzie dodatek do Path of Exile.
0: Słuchaj, na pewno pogadamy, ponieważ ja już przebieram nogami. No. Wiecie tu nie od wczoraj, że jest to jedna z moich ulubionych gier. Ja muszę przyznać, że w ostatni sezon po E2 nie grałem. Jakoś się tak trochę od niego odbiłem i byłem też trochę zmęczony tym, że po raz kolejny muszę przechodzić dokładnie to samo, no ale spodziewam się tego, że jakby może znowu wkręcę się w Path of Exile 2, choć no jego bolączką jest to, że ta gra staje się po prostu gigantyczna i jeśli chcesz zacząć w nią grać w nowym sezonie, to i tak musisz startować od zera. Znaczy nie musisz, bo możesz wejść w ligę standardową teoretycznie, ale trochę mija się to z celem. No, zobaczymy, nie? W sensie nie chcę tu mówić, co będzie dalej. Ciekawy krok Diablo 4 w fajną stronę do, no właśnie, nieco bardziej casualowych graczy, ponieważ Path of Exile 2 już w tym momencie jest taką tak obszernym tytułem, że jeśli w niego nie graliście i wejdziecie teraz w nowy dodatek, to tam szansa odbicia się od tego jest bardzo duża. Mm-hmm. Poza tym, no, jest to gra, która jest o wiele trudniejsza, nie? W sensie tu w ogóle, jeśli chodzi o jakby poziom trudności, no to po prostu Diablo 4 na normalu to jest, wiesz, no, gra, w która gdyby nie ograniczenie wiekowe, może to przejść, wiesz, siedmiolatek, nie? W sensie,
1: wow.
0: No tam nie ma zero challenge na normalu, nie? W sensie zacząłem grać na normalu, bo myślałem, że będzie nie wiadomo co, od razu przyłączyłem na hard. Z harda praktycznie w połowie tej kampanii przyłączyłem się na eksperta, bo no, było no, nudne, nie? W sensie nie za wiele się działo, ci bossowie po prostu nic nie za wiele mi robili. No biorę pod uwagę też, że Warlock jako nowa postać jest nieco OP, no bo nie jest dostosowany jeszcze do uniwersum, do którego trafił, bo nie było czasu na to. Tak samo było z Paladynem, że on był trochę za mocny na to, co w tym Diablo 4 się działo, no ale to zupełnie inna historia. Dobrze, kończymy, bo za dużo, już ile można, naprawdę. Będziemy jeszcze i tak wracać do tego Diablo 4. To była czwarta czy piąta, liczyliśmy.
1: No, liczyliśmy, że to jest takie 4,5
0: trochę. 4,5, okej, no dobrze. Pełnoprawny dodatek do Diablo 4 Lords of Hatred wylądował, ma się dobrze. Jeśli bawiliście się dobrze na którymkolwiek etapie w Diablo 4, to no ja muszę powiedzieć, że daję tu okejkę, nie? W sensie...
1: Sprawdzić.
0: Tak, po prostu. Bo w końcu Diablo 4 jest grą, w którą, nie wiem, czy tak będzie, złap mnie za to, nie? W sensie, jak będziemy rozmawiać o nowym dodatku do Path of Exile 2, to zapytaj mnie, czy nadal gram w Diablo 4.
1: Dobra.
0: Czy pogrywam w Diablo 4?
1: Dobra.
0: Może tak.
1: Czy pogrywasz w Diablo 4?
0: Tak się, drodzy państwo, umawiamy, więc chcecie jeszcze się wstrzymać ze 2 tygodnie, bo ten dodatek do POA już za chwilę. No, już jak słuchacie tej audycji, to on już jest chyba nawet. No, nieważne. Będziemy jeszcze wracać i do Path of Exile, i do Diablo 4. Nie unikniecie tego w tutorialu. To był tutorial. Dzięki, pa.
1: Pa, pa.
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

0: The Prodigy wracają do Polski już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

0: Ale inny rok będzie mi czas umilać, a z nim inne case'y w k***u. Potem znów mijać, cóż PR, mało lata schodzi z roku na rok. Nie muszę mówić, co się w domu stało, się coś udało. Dałem sobie radę w tym wszystkim pomóc, halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, śpiszę. Ja,

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby pykło na raz.

0: Now break it down.
1: Campus. Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.

factory window.

Biforologia. Radio Campus, same sztosy.

Where you go?

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompozycji.

Kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być

0: Dobry wieczór, to są bastronauci, a raczej bastronautki dziś w Radio Campus. Trochę spóźnione z powodu problemów technicznych, ale już to mamy i mamy dzisiaj wyjątkową plejkę i wyjątkową gościnę, którą jest Słoma lub też Sloma.
1: Hej, cześć.
0: I jak chcecie znaleźć moją gościnę na różnych Instagramach, to właśnie wpiszcie Sloma, a jest to reprezentantka projektu, czy to was obraża, jak ja mówię projekt?
1: Nie, no myślę, że ja trochę mam tak, że już nazywam rzeczami projekt rzeczami bardzo różnymi, że jakby
0: ja
1: jak na czymś pracujesz, to jest po prostu projektem,
0: tak,
1: nie,
0: to jest takie słowo na wszystko.
1: Tak.
0: No. W każdym razie for the 20s.
1: Tak jest. No matką to chyba jest takie dobre określenie na mnie, a jeżeli chodzi o to określenie na for the 20s, no to jest to platforma multidyscyplinarna. No to tak sobie wymyśliłam. Tak, no robimy dużo rzeczy i też ciężko to określić, myślę, przez to po prostu.
0: No dokładnie, dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o tych rzeczach. Pierwszą z nich jest muzyka, którą słyszycie w tle, bo opowiedz historię z pendrive'em, to znaczy pomysł na pendrive.
1: Ponieważ w ramach nowego magazynu, który wypuściliśmy, o którym zaraz więcej za chwilę, pomysłem na to, żeby stworzyć dodatek, był pendrive fizyczny, który customowo drukuje mój cudowny kolega Kuba Tanto Miami, którego serdecznie pozdrawiam. I jest to limitowany dodatek, który na sobie jest takim atrybutem DJ-skim, a magazyn inspirowany magazynami DJ-skimi, tak więc no, musiało tak się stać. Jest to pendrive, na którym znajdziemy 50 mostly unreleased tracków od producentów muzyki elektronicznej z całej Polski. Na pewno nie wszystkich, na pewno jeszcze pewnie sporo udałoby się ich wynaleźć, ale Assemble stał się z 50 tracków. No i jeden z tych tracków właśnie słyszymy, jest to DJ Bleak Voyager. Jeden, on właśnie na przykład niedawno wyszedł. Serdecznie pozdrawiam DJ Bleaka. No i dzisiaj będziemy słuchać tych tracków, a pendrive'a możecie sobie zgarnąć razem z magazynem u nas.
0: Dokładnie tak. Nie zdążymy wszystkich tracków zmieścić, bo jak wspominałaś, jest ich aż 50, ale jest to no taka śmietanka producencka obecnej sceny. No nie tylko basowej, ale tak gdzieś to jest jakiś wspólny mianownik pewnie, nie?
1: Był w pewnym sensie, ponieważ Piotrek Allegria, którego serdecznie pozdrawiam, który pomagał mi właśnie z doborem, no on siedzi w tej muzyce raczej basowej, ale staraliśmy się i to też było ważne, żeby był tam raczej przegląd, więc jest i house, i trap, jakby generalnie, znaczy trap nie, ale przepraszam, i house, i elektronika, i jakieś UK soundy, no jest tam duży rozstrzał, głównie dlatego, że celem tego pendrive'a było właśnie dotarcie do osób, które na przykład zaczynają swoją przygodę z muzyką i chcą trochę odkryć to, jaki gatunek one chciałyby zagrać, co nie? Więc jakby oczywiście case promocji sceny muzyki elektronicznej, case takich bedroom DJs, żeby mogli się dzięki temu pendrive'owi rozwinąć i grać z quality tracków, prawda? No bo to jest coś takiego, co na przykład ja w ogóle inspiracja DJ Promo, skąd to nazwa DJ Promo, bo Somguest x lat temu wysłał mi właśnie folder ze swoimi trackami, kiedy byłam w swoim bedroom zaczynającym DJ właśnie i dla mnie to było wielkie wyróżnienie na ten moment, no bo ja nie grałam w ogóle jakby praktycznie poza własnym pokojem i możliwość grania z tracków, których nikt inny nie miał, no w sensie nikt inny, no jakby były unreleased i były dobre quality, wave'y, no to chciałam właśnie to samo, to uczucie przełożyć na tego pendrive'a, że ktoś jakby posiadając go ma dostęp do takiego czegoś, czego pewnie normalnie by dostępu nie miał. No więc tak, więc ta promocja jakby i pomoc w rozwoju to były takie dwa główne mianowniki. No i oczywiście osoby, które już są doświadczone, też są serdecznie mile widziane jako właściciele tego pendrive'a, mogą poszerzyć swoją bibliotekę o nowe dźwięki. Więc.
0: No to jest świetne, bo ten pendrive też ma kształt związany z DJingiem,
1: tak,
0: typu kontroler.
1: Tak. Mamy blindboxa, tak. Jest opcja, że nie wiadomo, co wylosujecie i jest to customowo robione przez nas w Polsce, tak więc no.
0: To jest świetne. Właśnie przypomniało mi się, że mojej współprowadzącej Bassronomy przyjaciółce kiedyś kupiłam pendrive w Warsie o kształcie wagonu i myślałam, że nic lepszego już nie zobaczę, ale jednak te wasze też są świetne, więc polecamy wam. Teraz w tle jakieś dżuki, footworki, bardzo niszowa rzecz, ale też polecamy Polish Juke i ostatnio trochę się zaczyna ruszać znowu na tej polskiej scenie futurkowej. No dobra, to my na razie wpuszczamy wam numery, lepiej, żeby tu było więcej muzyczki, a mniej gadania, ale na pewno jeszcze wrócimy do was.

0: To jest audycja Bastronauci w Radio Campus, a moją dzisiaj specjalną gościnią jest Julia Słoma z For the Twenties. I składanki For the Twenties właśnie teraz słuchamy. Składanki w ogóle, o to jest fajne słowo. No, że to jest pendrive, o którym już rozmawiałyśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Mam nadzieję, że jesteście z nami od początku. Możecie do nas pisać SMS-y, jak macie jakieś pytania albo po prostu zachwyty. 886-971-971. A my teraz pogadamy sobie trochę o papierowym magazynie, który wyszedł spod waszej ręki. I no, to jest coś wyjątkowego, muszę przyznać.
1: Tak, a już czytałaś? Już
0: czytałam. Byłam, masz na własność. W pociągu, wczoraj byłam w Krakowie i wziąłam go do Krakowa i nawet pokazywałam tam koledze w Krakowie. Patrz, jakie fajne.
1: Super.
0: Więc to jest mega. Skąd w ogóle się wziął ten pomysł?
1: Na papier ogólnie. No. No to była wypadkowa różnych elementów, o których myślę, że nieraz już gdzieś tam mówiłyśmy, ale jakby może bardziej powiem, czym ten papier jest jakby dla mnie i czym jest ten magazyn, bo no magazyn się kojarzy z takimi poważnymi wydaniami, w Polsce też na przykład dla mnie bardziej z jakimiś fashion rzeczami, ale to, co jest ważne, że to nie jest takie klasyczne wydanie i dla nas jest to po prostu forma ekspresji, czyli magazyn jest po prostu formą, którą przyjmujemy do tego, żeby zrobić assemble wielu różnych osób, wielu różnych artystów. Jest to platforma dosłowna, fizyczna do jakby wzajemnej promocji po prostu niezależnej twórczości w Polsce. Bardzo mocno skupiamy się też na tym, żeby był tam ten aspekt branży kreatywnej i rozwoju i no, włączania w ogóle nowych ludzi do branży kreatywnej, dawania im jakichś insidów, ale też przede wszystkim rozwoju poprzez działanie, ponieważ For the Twenties, nazwa For the Twenties pochodzi od lat 20. życia człowieka, czyli takiego okresu, kiedy się najbardziej rozwijamy, szukamy siebie i właśnie projekt ma to umożliwiać poprzez wspólne działanie, no bo to działanie tak naprawdę daje nam najwięcej tej takiej energii i takiego know-how po prostu, prawda? Więc my to chcemy właśnie umożliwiać i każde wydanie jest w jakimś innej estetyce, tak jak właśnie człowiek, który przechodzi przez różne środowiska, różne fazy, tak magazyn miał te swoje fazy. Aktualnie jesteśmy właśnie w tej piątej, która opowiada o muzyce elektronicznej, ale też o cyfryzacji, o muzyce, ale bardziej jako wibracji, takim właśnie aspekcie, który nas łączy.
0: O sound systemach wspólnie. Też.
1: Tak, o sound systemach mamy artykuł, więc najdłuższy, 14 stron ma.
0: Ja najbardziej lubię tę stronę, jak zbudować swój własny sound system. W sensie mnie śmieszy. Jakby to
1: tak, instrukcja IKEA stworzona przez uliczniaka, shoutout. Ja tutaj wszystkich shoutoutuję, bo też to jest dla nas bardzo ważne. Właśnie ten aspekt kredytowania ludzi, czyli że nieważne, czy ktoś ma follow 30 i zrobił po raz pierwszy pracę, ale ona jest mega jakościowa, czy ma 30 tysięcy, jakby szanujemy ich tak samo bardzo. No i właśnie kredytujemy, no dajemy po prostu. No. To jest taki aspekt ważny bardzo dla mnie od początku tego projektu, gdzieś tam z moich poprzednich różnych działań. No i są jakby to nie jest dla fanatyków muzyki elektronicznej, choć dla fanatyków też myślę, że pewne smaczki się znajdą. Jest to przegląd właśnie zarówno, też mamy producentów, mamy DJ-ów, mamy na przykład też wywiad z Xavier Komputery, takim super studiem kreatywnym z Trójmiasta, którzy działają z jakąś sztuką imersyjną, robią w ogóle mega crazy wystawy i instalacje. Mamy... Co my tam mamy jeszcze?
0: Jest
1: tam
0: tyle,
1: tak widzę właśnie.
0: Mega dużo treści.
1: Są treści wizualne też, nie mamy samego tekstu, jest jakiś aspekt rapowy też. Generalnie to, co bym mogła powiedzieć, to jak się trzyma wszystkie wydania, każde z nich jest jakby, poprzednie były jakby mniejsze, każde jest coraz większe i ono rośnie. Tak jak właśnie, że ma coraz więcej nowych jakby takich wartości w sobie i jakby dlatego rośnie, bo ma coraz więcej do powiedzenia jakby magazyn, prawda? No i też dzięki temu taki wspólny album pozwala na łatwą promocję po prostu wzajemnie, czyli każda osoba biorąca udział też, mam nadzieję, ma jakby i czuje tą ideę właśnie tego, że okej, promujemy siebie wzajemnie, promujemy razem te nasze treści, nasze prace i jest to oczywiście kurowane, więc dostałam dużo komentarzy, że jest to intensywne, ale spójne, co jest, co mnie bardzo cieszy, no bo ja to gdzieś tam kuruję
0: też
1: i prowadzę.
0: No.
1: I jakby dostałam, mamy tutaj właśnie w magazynie artykuł z takim kolektywem Sorrow Vision, chłopaki mega super, przyszli właśnie na premierę i powiedzieli mi, że to jest taki magazyn właśnie na miarę 2026 roku, gdzie po prostu nie wiesz, co będzie na kolejnej stronie, no nie? Że nie ma jednego layoutu, tylko jest dosyć, właśnie ta intensywność i że tak naprawdę nigdy nie wiesz, co się stanie, ale wszystko jest po prostu mega ciekawe i w swoim vibe'ie. No i to też jest takie ważne, no my nie mamy jednego grafika, to jest 150 osób ponad, bo niektóre osoby to są kolektywy, które liczą kilka osób, które przy czymś pracowały, więc 150 osób ponad zrobiło ten najnowszy magazyn, o którym dzisiaj mówimy i 128 stron on ma, więc jest na największy i 9 miesięcy pracy pochłoną, tak więc mam nadzieję, że znajdą się amatorzy. Tak, no, dosłownie, no właśnie śmiałam, że 9 miesięcy urodziłam, no po prostu, no nie? Więc tak, no jestem z niego bardzo dumna. Rozwija się chłopak. Albo dziewczyna, w sumie nie wiem, może po prostu magazyn.
2: Ono, tak.
1: Ono. Oni.
2: Oni. Jest w ogóle właśnie mega taki sycący wizualnie i też treściowo. Jakby raz, że jest to jakiś taki kompletny experience, przeglądanie go i czytanie. Bardzo mi się to podoba. W ogóle to, co mnie urzekło, to jest to, że właśnie udało wam się na tych 128 stronach
1: plus okładka.
2: Tak. Czyli zgromadzić więcej. Jakby tutaj po prostu absolutnie ogromną część takiego środowiska nie tylko muzycznego, no bo przecież są wywiady z różnymi osobami, między innymi właśnie z artystami muzycznymi, ale nie wiem, no fotografowie, graficy i tak jak już powiedziałaś. I to jakby wszystko się tutaj łączy i przeplata na tych stronach. To jest mega moim zdaniem super, że też kartkujesz i sobie myślisz, o, tego znam z Instagrama, o, to jest moja znajoma prywatnie i tak wiesz, lecisz i po prostu tu są wszyscy, mam wrażenie. Więc to jest dla mnie mega wartość tego, że czuję, że to też jakby jednoczy ludzi wokół tego.
1: Tak. No właśnie to zjednoczenie, to zrzeszenie, no nie? To jest taki bardzo ważny aspekt w ogóle całego projektu, myślę. I jestem mega wdzięczna za każdą osobę, która wzięła w tym projekcie udział i stała się jego częścią. No i tak jak mówisz, no też dla nas to zawsze była akcja właśnie z możliwości wyrażenia siebie poprzez tą produkcję, no bo ja się zajmuję jestem producentką, no jeszcze nie muzyki, ale tak jakichś różnych właśnie rzeczy, sesji, nie sesji i to też właśnie zawsze było fajne, że mogliśmy właśnie zaangażować osoby, które na przykład są jeszcze nie do końca wsiąknięte i nie mają wystarczającej ilości kontaktów, a chcą zrobić właśnie jakąś, nie wiem, make-up, nie make-up i no bo każde medium tak naprawdę może jakby być, jakby jest ważne, no nie? W sensie to właśnie też jest ten aspekt kredytowania, więc starałam się tutaj właśnie też wszystkich uwzględniać i dać im to pole do rozwoju. No mega różne właśnie, że jakby ciężko to określić, bo właśnie ktoś może zrobić grafikę, ktoś może zrobić makijaż, ktoś może wymyślić tekst, ktoś może przeprowadzić wywiad, ktoś, nie wiem, na przykład Julek Płoski napisał tekst, który jest w ogóle totalnie wymyślony, jest to recenzja nieistniejącej płyty, no nie? I jakby to jest po prostu kreatywne, tam jest na początku Ratman. No jest mega różne rzeczy są, no nie? I że właśnie trochę chcemy złączyć tych doświadczonych mentorów, na przykład w przypadku tych aspektów bardziej branży kreatywnej właśnie z osobami, które zaczynają i dać ten spotlight tym mniejszym osobom. No i no jakby chcę powiedzieć, że to się wszystko po prostu klei, łączy w sensie i to może zabrzmieć jakoś tak, nie wiem, jakbym... jak to się mówi teraz, młodzi mówią glejzowała, ale mam 25 lat jak coś, więc też jestem młoda w sumie, ale no jakby ja tak mam takie poczucie, że to się jakoś tak samo rodzi, no nie, że ja nie wymuszam tego w żaden sposób, tylko jakby ten projekt po prostu ma sens, bo od początku jest, no bo ten projekt od początku jest po prostu taki bardzo szczery i bardzo taki prawdziwy, że to po prostu samo powstaje i życzę każdemu, szczerze mówiąc, takiego projektu w życiu, bo to jest to takie niewymuszona twórczość z takiego flow, to chyba najfajniejsza rzecz. No. Ja na przykład mega lubię sesję z DJ-em Blikiem zdjęciową, nie jest sesją zdjęciową, jest edytorialem, ale 3D-torialem, bo jest zrobiona w 3D przez wspaniałych artystów. Tutaj bym chciała wymienić w sumie wszystkich, jest to, ale boję się kogoś zapomnę, ale jest na pewno Paweł Dyja, jest Kuba, White Boy Dime, jest Luxjacz, jest Helmut, jest Słone, jest Tubat Studios i Natalia Kącka, która robiła tutaj, była stylistką, jest Kornik, który nam pomógł tutaj ze wszystkim, no jest cała ekipa i tutaj to było super, były 4 różne shoty, trzeba to zobaczyć. Jeszcze jakby nie publikowaliśmy, ale będziemy.
2: Są to po prostu rzeczy, które można robić truskawkami, już sobie musicie sami sprawdzić. Co można robić z truskawkami, czy z DJ-em, Blikiem. Świetne. No dobra, wcześniej leciał Ify, pozdrawiamy. Teraz mamy, co mamy?
1: Ja mam wadę wzroku, więc ci nie powiem.
2: Isota, Poli.
1: Tak.
2: I jako następne, co my tutaj wybierzemy?
1: Ja myślę, że Pepo zasługuje na... Pepito zasługuje na tutaj
2: no
1: moment.
2: Tak, nasz człowiek Pepo. Już wkrótce w Astronautach. To na pewno już tu był wielokrotnie i jeszcze będzie.
1: I jest też na pendrive'ie.
2: No oczywiście. Więc właśnie, dokładnie. No dobrze, lecimy z tym.

0: Bardzo szybko nam ta skrócona audycja dziś leci. W tle sam Guest, pozdrawiamy, z kawałkiem Cinnamon.
1: Cudowny kawałek. Mój no favorite. No i oczywiście sam Guest musiał się znaleźć na tej składance, jak to powiedziałaś wcześniej. No bo jak mówiłam,
0: tak.
1: No był inspiracją do tego, do nazwy i do całego konceptu, tak? Więc no pozdrawiam Borysa bardzo serdecznie.
0: Dzięki za SMS-ki. Ostatni moment na wysłanie do nas kolejnych 886-971-971. My dzisiaj rozmawiamy o For the Twenties. Czy chciałabyś jeszcze coś tak na koniec jakoś podsumować, albo myślę, że czegoś nie powiedziałaś, albo ważne?
1: No to zagadałyśmy, że magazyn, no że my nie działamy jak media, prawda, i że magazyn nie jest medialnym wydaniem, tylko jest wydaniem produkcyjno-kreatywnym, ale co, no na pewno bym jeszcze więcej pogadała, gdyby było dłużej, no ale wiadomo,
0: ale
1: że jeszcze myślę, że się usłyszymy prędzej czy później, tak.
0: Dokładnie.
1: Jest. I co, no zapraszam serdecznie do wspierania naszego projektu na Instagram, For the Twenties, jak wpiszecie, to oczywiście jest opcja, jak zamówić pendrive, właśnie padło pytanie, trzeba napisać do nas DM-a i wszystko wyjaśnię, bardzo chętnie odpowiem na pytania.
0: Na Instagramie?
1: Tak, na Instagramie, for the Twenties, ale tak to For the Twenties, 4D20S powinno wyskoczyć, choć czasem mamy shadowbana przez to, że 420 w nazwie, ale znajdziecie. Aha. Na pewno, wierzę, że znajdziecie, jak nie to do mnie na brief można pisać. Jest oznaczone chyba zresztą w ogóle na kampusowym.
0: Jest oznaczone, dokładnie.
1: Więc znajdziecie na kampusowym tym i jeżeli słucha nas ktoś z Wrocławia to i lub z Krakowa, to ogłaszam, że razem z magazynem jedziemy w magazyn tour, czyli chcemy was poznać i możliwe, że coś zrobić razem w przyszłości, wciągnąć was do Warszawy, bądź zrobić z wami coś w waszym mieście. I już 23 maja robimy wydarzenie we Wrocławiu z naprawdę pokaźnym line-upem, również z osobami, które się na tej składance znalazły. Oraz w Krakowie, tutaj 3 czerwca i wszystko ogłosimy niebawem, ale jeżeli są z nami osoby z tych miast, to serdecznie zapraszam.
0: Świetnie, że przypomniałeś sobie, żeby o tym powiedzieć, bo to jest mega ważne.
1: Tak.
0: Teraz jeszcze na koniec nie możemy sobie darować Wavy. Pozdrawiamy Wojna i Wrona.
1: Hustler mentality.
0: Tak jest. Dziękujemy wam jeszcze raz. Jak macie jakieś pytania, to możecie pisać na profil kampusa lub właśnie For the Twenties. Jeśli macie wątpliwości, jak to się pisze, to na kampusie znajdziecie, bo tak jak Julia powiedziała, jest tam post. No i co? I to chyba tyle, ale ta audycja była z założenia tylko intro do pewnie jakiejś tutaj waszej szerszej obecności w Radio Campus, więc śledźcie.
1: Tak jest, tak jest, tak jest. Tak zwane to be announced.
0: Dokładnie,
1: wszystko.
0: Dokładnie. TBA. No dobrze, zostawiamy was z muzyczką. Za chwilę na antenie Campusa Sobota 22, a to byli Bastronauci. Dobranoc. Dobranoc.

Allah.

0: największą dawką funk. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ayo.
1: Campus 97.1 FM.

against the wall.

dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo.

0: Freundin. Sana Stoße.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

się nie żyła. Płakałem w to był koniec świata, ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.

0: przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.
1: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Ja,

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą,

Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

księżyc oświeca dachy, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lepkie. W powietrzu wisi zapach zieleni. Nadchodzi ta część nocy, gdy wszystko wiruje, a ludzie śpią.

0: Polskie Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie.